0: współpracownika Donalda Tuska, który w piątek uzyskał nominację Sejmu do Trybunału Konstytucyjnego. Ale opozycji nie podoba się polityczna działalność Berka. Posłuchajcie fragmentu wywiadu.
1: Czy będzie wojna?
2: Nie, nie będzie wojny. Będzie
1: no to
2: zgodnie
1: po co te słowa ministra Rukowicza?
2: Zrobienie porządku. Chyba w tej dyskusji, rozmowy, ta wojna polityczna tam gdzieś występuje oczywiście, ale jak znam pana Macieja Berka, to idzie po to, żeby faktycznie ten system naprawić. No, na czele jest człowiek, któremu grożą ogromne zarzuty. Na czele tego Trybunału jest człowiek, no umówmy się, prawa ręka przecież Ziobry, który nie chce dopuścić i nie chce dopuścić czterech sędziów.
1: Ja się zgodzę.
2: Pan, nie może być.
1: Ja się zgodzę, że system trzeba naprawić.
2: Chodzi o to, żeście przejęli w 15 roku Trybunał, wpuściliście tam Pawłowicz Piotrowicza, a na koniec Święczkowskiego, żeby rozwalili.
1: Panie pośle, ale wyście przeciwko temu protestowali przez wiele lat, a dziś robicie to samo przeciwko czemu wtedy?
2: Czy pan chce naprawdę porównać Piotrowicza, panią Pawłowicz
1: do Berka? Nie moja rola, ale to są apele różnorodne.
2: Jak pan mówi, że robicie to samo,
3: no tak, polityk równa się polityk.
2: Nie robimy
1: Helsińska
2: tego samego.
1: Fundacja Praw Człowieka ceni pan na pewno tę organizację.
2: Tak jak
1: ona
2: telewizja
1: protestuje.
2: Publiczna nie robi tego samego, co robiła w czasach PiS.
1: Nie zresztą mi się odnosić.
2: Wiem, dlatego chcę tylko powiedzieć, że ani pan Berek nie będzie się zachował i nigdy się nie zachował jak pani Pawłowicz. Ja pamiętam, jak pani Pawłowicz,
1: tylko chodzi o
2: kiedy
1: zasady.
2: Była w Sejmie...
1: Chodzi o zasadę,
2: ale,
1: jak, pośle,
2: ale jaka zasada?
1: No, że polityk czynny przechodzi do Trybunału. Wyście przeciwko temu protestowali, paliliście
2: świeczkę. Nawet chcieliśmy ustawę przegłosować. Skoro PiS nie przegłosował, no to w takim razie korzystamy z zapisów ustawy, która jest dzisiaj.
1: Czyli wam nam wszystko zależy wolno, na tym, żeby... jak jesteście u władzy.
2: Znaczy nie wolno. Wie pan, jeszcze raz. Nie wybraliśmy żadnego czynnego posła do tego, żeby tam skierować do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak, ministra.
2: Człowieka, który faktycznie się zna na robocie i ja muszę powiedzieć...
1: Tego mu rzeczywiście nikt nie może odmówić, ale chodzi o zasady.
2: No, nawet PiS mu nie zarzucił nic. Natomiast ja muszę powiedzieć, że w tym gronie dzisiaj rozmawiamy. No kto jak to? No, ale pan Szczucki akurat w sprawie pana Berka się nie powinien wypowiadać. Jest ostatnią osobą. Bo to pan Berek ujawnił to, co się działo za czasów PiSu, kiedy pan Szczucki pełnił funkcję ministra i szefa, Rządowego Centrum Legislacji.
1: No,
2: i pan
1: okazja,
2: Szczucki
1: żeby...
2: ma postawione zarzuty i jest akt oskarżenia w sądzie złożony w tej sprawie. Wykorzystywania publicznych pieniędzy, stanowisk do robienia swojej kampanii. Więc jak ja słyszę, że pan Szczucki dzisiaj przychodzi do radia i krytykuje pana Berka, któremu nikt nigdy nic nie zarzucił, również politycy PiSu, a mieli przecież tyle lat. Wie pan, on odpowiadał za legislację, za Centrum Legislacji.
1: I wielu
2: to jest
1: go
2: bardzo poważna robota.
1: Tylko chodzi o pewne zasady,
2: nigdy nie wykorzystywał, nigdy nie wykorzystał funkcji do tego, żeby zatrudniać ludzi, którzy mieli robić później kampanię wyborczą. Nigdy tego nie robił.
1: Poseł Szczucki ma okazję, żeby się obronić.
3: Panie redaktorze, ja nie mam powodu, żeby się bronić. To skutecznie trzeba mnie najpierw oskarżyć i doprowadzić do wyroku skazującego. Ja uważam, ale nie jest skuteczny w tym sensie, że w ogóle sąd na razie się nim jeszcze nie zajął. Jest wniosek o umorzenie postępowania.
2: Zobaczymy.
3: Panie proszę, spokojnie, jeszcze pan będzie musiał się z tych słów wycofywać. Proszę
2: nie,
3: zaczekać, spokojnie.
2: Ja tylko
3: pewnie,
2: mówię, że...
3: Pewnie kilka lat to potrwa, bo sądy działają wolno. Ja chciałbym, żeby to wszystko stało się szybciej. Nie mam nic do ukrycia. Zrezygnowałem z immunitetu. Chcę, żeby ta sprawa jak najszybciej była wyjaśniona. Naprawdę uczestniczę we wszystkich czynnościach, które się odbywają, bo chcę, jestem przekonany, że absolutnie te zarzuty są bezpodstawne. A chociażby to, co zrobił wtedy pan Berek, także potwierdza, że działał jako polityk, bo wpisał się w polityczny atak na opozycję. I to nie ma nic wspólnego z byciem urzędnikiem. Ale chwilkę, panie pośle, ja słuchałem się cierpliwie tego, co pan mówił długo, teraz chcę dokończyć. Ten standard, który żeście chcieli wprowadzić w ustawie, ta ustawa była zła z innych powodów, ale 4 lata karencji pomiędzy pełnieniem funkcji, tam było nie tylko mowa o mandacie posła i senatora, ale także członka rządu, to, że ustawa nie obowiązuje, wcale nie zwalnia was z obowiązku przestrzegania norm moralnych, standardów, które sami chcieliście narzucić innym. To wczoraj w Sejmie też ładnie podkreślał Adrian Zandberg. Ludzie, którzy protestowali przeciwko temu, co robiło Prawo i Sprawiedliwość, bardzo dużo ludzi w obronie zasad, w obronie Trybunału Konstytucyjnego. Już nie chcę wracać do historii, czy kto tam miał rację, ale takie protesty przecież liczne były, to oni w dużej mierze na was głosowali i oni liczyli na to, że tych standardów będzie się przestrzegać.
1: Wielu dziennikarzy też jest na nie. Wiele fundacji,
3: i
1: środowisk prawnych.
3: Powiem jeszcze jedno, panie redaktorze.
1: Profesorów prawa.
3: Wielu byście pewnie znaleźli, nawet lepszych prawników, bo
1: ale
3: też nie róbmy pana Berka najlepszego w świecie prawnika, którzy by mogli być w Trybunale
1: Konstytucyjnym,
3: a wy akurat wysyłacie
1: wielu obserwatorów mówi tak, przekraczane są kolejne granice. Czy pan tu w tym studiu w RMF-ie, ja sprawdzam, dobrze, jest w stanie zapewnić nas, że jak dojdziecie do władzy, za 1,5 roku pewnie, tak, może, nie zrobicie tego samego, co oni dzisiaj?
3: Jestem w stanie zapewnić, że nikt z Rozwoju Plus nie zagłosuje nigdy za żadnym politykiem, a tym bardziej czynnym politykiem i nie skieruje go do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Zapisuję.
3: Ale jedno zdanie ostatnie. Ja wiem, kto to zrobił Donald Tusk. Wczoraj to zauważyłem. Po to, żeby upokorzyć koalicjantów. No kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz, minister obrony narodowej, co on ma wspólnego w ogóle z problematyką Trybunału Konstytucyjnego, wychodzi, zabiega o to, żeby poprzeć Macieja Berka, a Donald Tusk z poziomu ław rządowych patrzy na to z satysfakcją. On w tym momencie doprowadził do tego, że jego koalicjanci przestali się liczyć w polityce.
1: Może on miał wspólną jedną listę za rok.
3: Tak, ale to właśnie jest ten sam rezultat.
2: Podczas kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz przemawiał, tak, Donald Tusk patrzył, natomiast pana koleżanka Chorosińska szczekała.
3: Skandalicznie się zachowała, więc powinna zachowanie w polskim parlamencie.
2: Powinna się przeprosić. Natomiast to ciekawe, co pan powiedział jako prawnik swoją drogą, że pan Berek zawiadomił prokuraturę, powziął informację i zawiadomił prokuraturę, i że to jest w ogóle skandaliczne, że się tak zachował w pana sprawie. No więc, a co pan zrobił, gdyby do pana przyszli urzędnicy, powiedzieli, proszę pana, tutaj najprawdopodobniej mogło dojść do popełnienia przestępstwa, dokumenty, dowody
3: ale to
2: i tak dalej.
3: Panie pośle, jest sprawa w sądzie, sam pan się przekona za jakiś czas.
2: Prokuratura uznała. Teraz chcę tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę. Ja pamiętam słynne również maile Dworczyka, z których wynikało, kto do kogo wysyłał maile, jak z KPR mu były wysyłane do Trybunału, jakie miały być orzeczenia wydawane i jakie były tak de facto, bo te maile wyszły po tym i one były zgodne z tym wytycznymi KPR-em. Chodzi o to, żeby faktycznie Trybunał był Trybunałem
3: i
2: żeby
3: odzyskał
2: zaufanie. Dzisiaj jakbyśmy zapytali, jakie jest zaufanie do Trybunału po tych latach PiSu i po tym, co zrobił Piotrowicz razem z Pawłowicz Świączkowskim, jest najniższe. Najniższe w historii, więc chodzi o to, żeby odbudować zaufanie. I Berek, jestem przekonany, w tym pomoże. I ci ludzie, którzy wychodzili na ulicę, sami się przekonają, że właśnie Maciej Berek pokaże właśnie tą bezstronność też Bożeka.
1: Prokuratura, panie pośle, teraz kieruję do pana posła Szczuckiego pytanie. Chcę przesłuchać Karola Nawrockiego w sprawie jeszcze tych trzech sędziów innych, którzy czekają cały czas na jakby taką czynną pracę w Trybunale. Prezydent powiedział, że przyjdzie. To jest potrzebne?
3: Przyjdzie, czy prokuratorzy raczej przyjdą do niego, bo jest taki zwyczaj, że to prezydent przyjmuje prokuratorów.
1: To jest potrzebne?
3: To absolutnie nie jest potrzebne i nic nie zmieni. Już nie mówiąc o tym, że prezydent w ogóle nie podlega odpowiedzialności karnej w takim tradycyjnym, powszechnym sensie, tylko przed Trybunałem Stanu. To chodzi tylko o to, żeby polaryzować.
1: Czyli to jest teatr polityczny,
3: panie redaktorze, powiem tak. Ani Jarosławowi Kaczyńskiemu, ani Donaldowi Tuskowi sprawnie działający Trybunał Konstytucyjny nie jest do niczego potrzebny. Donald Tusk chce polaryzować, chce ogniskować konflikt wokół tego, chce odciągać uwagę opinii publicznej.
1: Tak, słuchacze, którzy są wybrani koalicji, zaraz powiedzą, że to Jarosław Kaczyński chce polaryzować.
3: Ale ja uczciwie powiedziałem, panie redaktorze, że żaden z tych dużych liderów nie chce sprawnie działającego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Jedno słowo.
3: Konfliktu.
1: Widzicie szansę na jakiś reset konstytucyjny w tej jeszcze kadencji?
3: Bardzo bym chciał, żeby on był, ale szans nie widzę.
2: Ja uważam, że w tym gronie, którym jest, mówię też o tych nowych sędziach, co do których chyba ani opinia publiczna, ani politycy nie mieli żadnych zarzutów co do ich historii, co do ich wiedzy, doświadczenia, mają szansę naprawić Trybunał Konstytucyjny. Ja w to wierzę, uważam, że to jest możliwe i cieszę się, że Maciej Berek też jako doktor prawa też będzie przyłoży rękę do
1: tego. Co się wydarzy, bo ja się boję, że może być, nie wiem, próba może nawet siłowego jakiegoś wejścia do Trybunału, jak pan myśli.
3: Już były takie próby. Przecież tam policja z prokuratorem już wchodziła.
0: Cały program Sprawdzam jest na naszej stronie rmf24.pl. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF Rock.

0: była...
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Prokuratura potwierdziła zatrzymanie kolejnej

0: Osoby w związku z aferą wokół zonda krypto upadłej giełdy kryptowalut. W środę do Warszawy przyjedzie przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Powiemy też, jak wyglądało narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza we Francji. Zatrzymany w sprawie afery zonda krypto Roman Rzet to były wspólnik zaginionego w marcu 2022 roku Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Jak poinformowała prokuratura, Roman Rzet został zatrzymany na Śląsku z powodu obawy ucieczki. Podczas akcji zabezpieczono dokumenty związane z zonda krypto oraz wartościowe zegarki. W środę do Warszawy przyjedzie przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa. Będzie rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Głównym tematem będzie budżet Unii Europejskiej na lata 2028-2034. Z wiceministrem do spraw europejskich Ignacym Niemczyckim rozmawiała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Zatem w faktach stawiamy pytanie, jakie są czerwone linie Polski, jeśli chodzi o cięcia budżetowe?
1: Polska przede wszystkim chce bronić swojej koperty narodowej, czyli pieniędzy na politykę spójności i rolnictwo. Warszawa liczy na 123 miliardy euro. To jest najważniejsza granica Warszawy, ale ponieważ cięcia w unijnym budżecie są nieuniknione, Polska wskazuje też, gdzie można ich szukać. Chodzi o wydatki na konkurencyjność, czyli badania i innowacyjność, oraz fundusze na działania Unii poza jej granicami, czyli pomoc dla państw spoza Unii. Niemczycki zwraca uwagę, że wydatki na konkurencyjność mocno wzrosły w porównaniu z obecnym budżetem i że w największym stopniu korzystają z tych pieniędzy najbogatsze państwa Unii. Czerwona linia jest więc taka, jeśli trzeba ciąć, to nie w rolnictwie i nie w spójności, tylko tam, gdzie wydatki wzrosły najbardziej.
0: Lubuscy policjanci zatrzymali 8 osób podejrzanych o kradzież m.in. szafy pancernej z bronią i amunicją. Łączna wartość skradzionego mienia to niemal 100 tysięcy złotych. Co jeszcze padło łupem podejrzanych?
2: Oprócz szafy z bronią, która znajdowała się w domu jednorodzinnym na terenie powiatu lubińskiego, łupem padły także pieniądze w kwocie 20 tysięcy złotych, sprzęt sportowy oraz fotograficzny i inne wartościowe przedmioty. Policjanci wraz z kontrterrorystami siłowo weszli do kilku mieszkań na terenie powiatu legnickiego i zatrzymali 8 osób. W trakcie działań zabezpieczyli też znaczne ilości narkotyków, amfetaminę, metamfetaminę i marihuanę. Wobec 3 zatrzymanych sąd zastosował już tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.
0: Te fakty zebrał nasz reporter Kacper Wróblewski. Telefon może zadzwonić o każdej porze dnia i nocy. Tak swoją pracę opisują koordynatorzy przeszczepów w szpitalach. Wczoraj w warszawskim Wilanowie odbyła się 31. edycja Biegu po Nowe Życie. Ta impreza od lat promuje przeszczepy narządów.
3: Przyzwyczailiśmy się już do tego, że nie odróżniamy, kiedy jest weekend. Trudno byłoby komuś spojrzeć rano w oczy i powiedzieć, byłem na grillu, nie zebrał się zespół, nie pojechaliśmy po serce dla pana.
4: Ma pan procedurę? Co robić? Dzwoni telefon z informacją, że ten przeszczep jest blisko. I co jest dalej?
3: Dzwonią i mówią, Mateusz, jest dawca. Pierwsze kroki to jest weryfikacja potencjalnego dawcy. Czy on medycznie nie ma przeciwwskazań z naszego punktu widzenia?
4: Weryfikacja, czyli na co pan zwraca uwagę?
3: Wiek, wagę, wzrost. Czy będzie on kompatybilny z naszym biorcą?
4: Dawca i biorca powinni być podobni fizycznie, jeśli chodzi o wzrost.
3: Generalnie, jeśli chodzi o serce, to nawet lepiej, jeżeli dawca jest troszkę większy od biorcy. Każdy z nas lubi motoryzację i fajnie, jeżeli mamy pod tą maską troszeczkę mocniejszy silnik. Nie? Jeżeli mamy troszeczkę większego dawcę, to wiem, że to będzie bezpieczniejsze, że to serce sobie poradzi.
0: Opisuje koordynator transplantacyjny z Uniwersyteckiego Szpitala we Wrocławiu Mateusz Rakowski. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Szczegóły biegu po nowe życie mamy na rmf24.pl. W Paryżu odbyło się wczoraj narodowe czytanie dziadów Adama Mickiewicza. Fragmenty poematu, w tym wielką improwizację, interpretował Andrzej Seweryn. Wydarzenie zorganizowano w ambasadzie RP, a uczestniczyli w nim m.in. uczniowie polskich szkół we Francji. Publiczność włączyła się w czytanie sceny obrzędu z drugiej części dziadów. Andrzej Seweryn wcielił się w guślarza, a jego syn Maximilien wykonał razem z nim małą i wielką improwizację, po polsku i po francusku. Wybór Paryża miał szczególne znaczenie. Mickiewicz spędził tam ponad 20 lat życia i aktywnie działał na rzecz sprawy polskiej.
5: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego mają za sobą najbardziej pracowite wakacje w historii. Średnio udzielali pomocy niemal 10 turystom dziennie. Aż w 7 przypadkach poszkodowanym nie udało się uratować życia. Ratownicy coraz częściej wykorzystują nowoczesną technologię w swojej pracy. Jednak wciąż największe znaczenie, szczególnie w złych warunkach pogodowych czy w nocy, mają siły, mięśni i umiejętności ratowników. O tym i o wielu innych aspektach tej wakacyjnej pracy z Grzegorzem Kubickim, ratownikiem TOPR, rozmawia Maciej Pałachicki.
6: Jak te wakacje wyglądały tutaj z punktu widzenia ratowników tatrzańskich?
7: No pracowicie, można powiedzieć, że nawet bardzo, bo odnotowaliśmy właściwie kolejny rekord. Nigdy w statystykach za wakacje nie mieliśmy tylu osób ratowanych, a mówimy tutaj o 541 osobach dokładnie. No i jak podsumujemy to, porównamy to z rokiem ubiegłym, no to mamy wzrost ponad 30%. Także o 1/3 więcej roboty. Wskazuje to pewnie na to, że tych ludzi w Tatrach było znowu rekordowo dużo. Nie mamy co prawda jeszcze statystyk z Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc trudno mi podać dokładne ilości, no ale patrząc na te nasze statystyki naszych działań ratunkowych, no idą one z reguły za ilością ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
6: Z jakimi przypadkami mieliście najczęściej do czynienia? Czyli jakiego rodzaju wypadków było najwięcej?
7: Tak, więc tutaj niezmiennie dominują takie przyczyny jak upadek, potknięcie i też mamy wzrost w tej kategorii. To było 224 osoby. Upadek z wysokości 17 osób. Wzrost o 30% w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. No i kategoria, która nas dosyć martwi, zachorowania, bo tutaj mamy wzrost ponad 50% w stosunku do ubiegłych wakacji. Mieliśmy bardzo dużo przypadków związanych właśnie z odwodnieniami, z zasłabnięciami, opadnięciem z sił. No było tych zachorowań naprawdę dużo w tym sezonie, a pamiętajmy, że początek wakacji nie był jakoś wyjątkowo ciepły, było dużo dni deszczowych, więc obawiamy się, że tutaj jakby lustrzane odbicie społeczeństwa się pokazuje w Tatrach i ludzie nie mają za dobrej formy albo po prostu nie przygotowują się jakoś należycie do zaplanowanych tych wycieczek w góry. Oczywiście...
6: Bo nie mierzą sił na zamiary.
7: Tak, ale oczywiście musimy też wziąć taki trochę inny kontekst. No, przypuszczamy, że w ciągu tych 2 miesięcy do TPN-u prawdopodobnie weszło ponad 2 miliony osób, no więc te 541 ratowanych osób to nie jest jakaś duża liczba, patrząc na te 2 miliony, ale no dla nas jest to już cyfra taka, że naprawdę rozciągnęło to nasze siły i środki mocno. Tutaj trzeba naprawdę podziękować naszym ratownikom, ochotnikom, którzy wspierają działania ratunkowe kolegów zawodowych, no bo bez nich te udzielanie pomocy, szczególnie w nocy, przy złej pogodzie, gdzie potrzeba ludzi, żeby kogoś znieść, gdzie nie mamy śmigłowca, gdzie nie mamy możliwości szybko dostać się na miejsce, no jest jakby nieocenione. Także bardzo, bardzo mocno opieraliśmy się też na pomocy ratowników, ochotników.
6: Jak poważne były te wypadki? To znaczy, dla ilu osób to skończyło się tragicznie, a ile osób poważnie ucierpiało w tych wypadkach?
7: Tak, no tutaj mamy taką statystykę pod tytułem rodzaju urazów i no można to powiedzieć pół na pół. Lekkich urazów doznało 251 osób, tutaj jest 50% wzrost. Ciężkie urazy 203 osoby, czyli to są, mówiąc ciężkie urazy, to są wszystkie te problemy zdrowotne czy kontuzje, które kończą się wizytą w szpitalu. I tutaj mamy 203 osoby, wzrost o 9%, więc ten wzrost ciężkich urazów w stosunku do zeszłego roku nie jest jakiś duży, ale nadal to jest wzrost. No i ostatnia kategoria, wypadki śmiertelne, no tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7, także no biorąc statystykę pod uwagę, 600% wzrost, to jest olbrzymi wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
6: Coś można powiedzieć o przyczynach tych najpoważniejszych wypadków? Co tutaj zaważyło?
7: Tak, no my to rozdzielamy na kilka takich kategorii. No dominują upadki i potknięcia. To jest największa ilość wypadków, 224 osoby z tych 541. Upadki z wysokości 17, zachorowania 171, więc tu jest duża bardzo liczba. Zabłądzenia 12, brak umiejętności 33, nieodpowiednie wyposażenie 15. Tutaj nam lekko w tej ostatniej kategorii zmalała liczba w stosunku do zeszłego roku, więc widać, że jakby turyści lepiej się może troszkę przygotowują sprzętowo. Natomiast pamiętajmy, że to jest lato i tutaj nie ma potrzeby zabierania sprzętu lawinowego, raków, czekana itd., gdzie z tym jest dużo większy problem w zimie.
8: To lato było też wyjątkowe pod innymi względami, bo było kilka akcji zupełnie nietypowych, czy też pionierskich, chociażby dostarczenie defibrylatora za pomocą dronów, czy też akcji gaśniczy wysoko w górach, w których braliście udział, co też do tej pory raczej się nie zdarzało.
7: Tak, tutaj trzeba podkreślić, że ta technologia, z którą się zapoznajemy od kilku lat, wykorzystywanie dronów w różnych działaniach, no bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, gdzie, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne. No i będziemy je oczywiście wykorzystywać w przyszłości. No, też chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ilość osób ratowanych z użyciem śmigłowca. No, wiemy, że ten nasz śmigłowiec już jest prawie na emeryturze, a jednak te działania, gdzie śmigłowiec jest potrzebny, wzrosły o 80% w tym roku w stosunku do zeszłego. Ratowaliśmy aż 156 osób właśnie w ten sposób, więc pokazuje to, że nowa maszyna jest nam niezbędna.
8: Tak podsumowując te ostatnie dwa miesiące, to wyjątkowo trudny i wymagający okres dla tatrzańskich ratowników.
7: Tak, no zostaliśmy przetestowani na wszystkich frontach i no mamy nadzieję, że kolejna część roku, teraz sezon jesienny przed nami, nie przyniesie aż tyle pracy, no ale no, patrzymy w przyszłość z takim umiarkowanym optymizmem, bo wiemy, że we wrześniu pojawiają się turyści już wysokogórscy, będzie na pewno tych zdarzeń więcej w wyższych partiach Tatr, trudniejsze działania technicznie, także apelujemy do turystów, aby mierzyli siły na zamiary, dobrze logistycznie rozplanowywali te swoje wyjścia. Pamiętajmy, że już po wakacjach, no z każdym dniem będzie coraz mniej tego światła dziennego, więc trzeba będzie zabrać lampkę, trzeba będzie się odpowiednio przygotować też z dodatkową warstwą odzieży. Pamiętajmy o tych wszystkich rzeczach, no bo w górach, jak widać, nie ma żartów, bardzo dużo wypadków, no i mam nadzieję, że trochę dychniemy jesienią.
8: Warunki w tej chwili w górach sprzyjające, czy trzeba na coś zwrócić uwagę?
7: No tak, warunki są dobre, natomiast no nadal z tego, co widzimy, duża ilość ludzi chodzi po górach, w związku z czym no, trzeba uważać, szczególnie w tych stromych częściach, gdzie chodzimy pod innymi ludźmi, zabierajmy kask, ubierajmy kask na głowę, spadają kamienie, tym można bardzo łatwo zostać pokrzywdzonym, także no, ruch turystyczny jeszcze pewnie przez wrześnię będzie się utrzymywał na wysokim poziomie.
0: Z Grzegorzem Kubickim, ratownikiem TOPR, rozmawiał Maciej Pałachicki. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Dobranocka w RMF FM.
9: RMF Rock.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Plany kolejnych kroków w rozmowach, którym celem jest zakończenie wojny Rosji na Ukrainie, mają być opublikowane w najbliższych tygodniach. Wichura, która w piątek wieczorem przeszła nad Polską, wyrządziła ogromne szkody w wielkopolskim Kłecku. Posłuchajcie, co mówili mieszkańcy. W tych faktach także tradycyjny śląski strój ludowy, ale w nowoczesnym wydaniu. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych i Rosji omówili konkretne plany kolejnych kroków w rozmowach, których celem jest zakończenie wojny Rosji na Ukrainie. Jak przekazał przedstawiciel Białego Domu, plany te zostaną ogłoszone w nadchodzących tygodniach. W RMF FM sprawdzajcie fakty. To było coś strasznego. Czegoś takiego w życiu nie widzieliśmy. Tak przyznają mieszkańcy wielkopolskiego Kłecka w powiecie gnieźnieńskim. Wichura, która w piątek wieczorem przeszła nad Polską, wyrządziła tam bardzo duże szkody.
1: No jest, Karniszewa jadę, no dobrze to wiem, jak to wiecie, no. Nie? Tam nie ma, wszystkie drzewa, wszystko leży. Strasznie tam wygląda. Nie
2: A było... jak długo to trwało wczoraj?
1: No chłopie, no ile to mogło trwać? No 15 minut, 10 minut, więcej nie było. No ale takiego czegoś to nie było naprawdę.
3: Wstrząsające. Te wszystkie garaże, które gdzieś tam unosiły się, były przemieszczane na sąsiednie ogródki. No, zniszczenia są na pewno duże.
0: Z mieszkańcami gminy Kłecko rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. Były minister Maciej Berek został powołany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z prawem. Tak przekonywał w programie w RMF FM Sprawdzam europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Odpierał w ten sposób zarzuty posła Krzysztofa Szczuckiego z klubu Rozwój Plus, że Berek nie ma wymaganego stażu pracy jako radca prawny.
4: Myślę, że może być w tym zakresie, mogą być poważne wątpliwości
5: ale
4: prezydenta.
5: Ale Berek wykonywał zawód radcy prawnego.
4: Nie udowodnił
5: uwaga,
4: tego.
5: Nie 10, 17 lat i 8 miesięcy.
4: Nie ma na to żadnych dokumentów.
0: Wymiana zdań w nowym programie Sprawdzam, którego gospodarzem jest Krzysztof Ziemiec. Całego programu możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl.
6: Głos uczniów w RMF FM.
0: Jest niedziela, 6 września. Uczniowie odpoczywają po pierwszym tygodniu nauki. Najważniejsza zmiana w tym roku to zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych. W części placówek taki zakaz obowiązywał już wcześniej, więc dla niektórych uczniów nie było to nowością.
7: Zakaz już mamy od bodajże 2 lat.
8: Czyli można było się przyzwyczaić.
7: Tak, przyzwyczailiśmy się już.
9: Tak jak kolega powiedział, już od jakiegoś dłuższego czasu mamy zakaz tych komórek używania w szkole. Chyba, że nauczyciel będzie grał w jakąś grę interaktywną, to wtedy nam może nauczyciel pozwoli.
10: Telefon to jest taki nasz złodziej czasu.
11: Osoby uzależnione spędzają ponad połowę swojego czasu wolnego w ciągu dnia na telefonie. To jest niezdrowe, no jednak to jest nasze uzależnienie.
0: Mówili uczniowie ze szkoły podstawowej nr 6 w Ciechanowie, z którymi rozmawiał reporter RMF Max Kamil Puternicki. Śląski strój ludowy inspiruje projektantów. Podczas święta rozbarku w Bytomiu zaprezentowano kolekcje nawiązujące do tradycyjnego śląskiego ubioru. W pokazach wzięli udział zarówno zawodowi projektanci, jak i uczniowie zespołu szkół licealnych i technicznych z Rydułtów, którzy samodzielnie zaprojektowali, uszyli i zaprezentowali swoje stroje.
12: Moja kreacja jest bardziej nowoczesna, ale róże to jest wzór, który wykorzystałam z tych tradycyjnych wzorów.
13: I to jest suknia, tak?
12: Tak.
13: W twoim przypadku?
12: Spódniczka i bluzka z tymi rękawami.
14: Ja uczę je szycia. Na moich zajęciach właśnie powstawała ta cała kolekcja i naprawdę pękam z dumy.
13: Czy pani uważa, że w tym młodzież chciałaby chodzić?
14: Myślę, że tak. Oni to tak doskonale przerobili na swoje młodzieżowe klimaty, że powstały naprawdę świetne ciuchy, że tak powiem. To jest takie odzwierciedlenie tego, jak oni widzą te śląskie wzory, te śląskie jakle.
13: To jest coś zupełnie innego niż w sklepach. Zobaczymy w sieciówkach.
14: Nie ma czegoś takiego w sklepach.
0: Jeszcze, a z uczennicami Martyną i Eweliną oraz ich nauczycielką Zofią Twardzik-Pomiotło rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: RMF FM zawsze z tobą.
6: RMF Rock.

0: sweet.
1: Co tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu.
3: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
1: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Piątą zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Wiatr łamał drzewa i zrywał gałęzie. Strażacy interweniowali wczoraj ponad 1100 razy. Sejm z opóźnieniem zajmie się pakietem ustaw zdrowotnych zapowiadanych po aferze w Szpitalu Południowym w Warszawie. W faktach wrócimy też do jednej z największych inicjatyw promujących przeszczepy narządów, czyli biegu po nowe życie. Strażacy interweniowali wczoraj 1117 razy. Większość zgłoszeń miała związek z przechodzącym frontem atmosferycznym. Najwięcej pracy było w zachodniopomorskim, tam 232 interwencje. W Wielkopolsce 177 i na Mazowszu 150. Strażacy najczęściej usuwali powalone drzewa i połamane gałęzie, blokujące m.in. drogi. Do groźnego zdarzenia doszło po południu podczas gminnych dożynek w Reczu w zachodniopomorskim. Poderwane przez wiatr przedmioty i połamane gałęzie zraniły 4 osoby. Jedna z nich w ciężkim stanie została śmigłowcem przetransportowana do szpitala w Szczecinie. Pozostałe 3 osoby również trafiły do szpitali. Sejm zajmie się ustawami zdrowotnymi najwcześniej w październiku. Projekty przygotowało Ministerstwo Zdrowia.

0: jeszcze w lipcu, po aferze w Szpitalu Południowym. Zatem z czego wynika opóźnienie?
1: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Prace nad przepisami trwają, zapewnia wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski.
2: One są w rządowym procesie legislacyjnym. Obecnie zakończyły się uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
1: Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru 2 etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
0: O czym informował reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Roztoczański Park Narodowy alarmuje. Sierpniowy raport pokazuje najniższe w historii stany wód w zlewni strumienia Świerszcz. Suma opadów w sierpniu była niższa niż średnia wieloletnia, co pogłębiło kryzys hydrologiczny. W ciągu miesiąca poziom wód obniżył się o 7 cm, a na płytszych obszarach nawet o 10 cm. Wyschły stawy Echo.
3: To widok, który napawa obawami. To strata przyrodnicza olbrzymia.
4: Kto stracił mieszkanie w stawach?
3: Ach, to jest olbrzymia grupa ryb, które w tych stawach Echo zostały tak wyłapane przez ptaki drapieżne. Sporo małży, różnego rodzaju ślimaków. To jest spora grupa ptaków. Kaczki, perkozy czy kurki wodne, no one przestały na stawach Echo się pojawiać.
0: Przyznał Tadeusz Grabowski. Z dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. W Wilanowie odbyła się wczoraj 31. edycja Biegu po Nowe Życie. To jedna z największych inicjatyw, które promują przeszczepy narządów. W tym roku wyjątkowym uczestnikiem był generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow, który 13 miesięcy temu przeszedł przeszczep nerki. Narząd otrzymał od swojego brata.
5: Ja już byłem gotowy do przeszczepu i brat zaproponował to.
6: Czy pan jako generał, jako wojskowy inaczej trochę podchodził do tego przeszczepu?
5: No ja na pewno inaczej. Tym bardziej, że jestem jeszcze z zawodu pilotem wojskowym, więc tak naprawdę no, ten okres, kiedy przestałem latać ze względu na stan zdrowia związany z nerkami, spowodował to, że gdzieś tam wiadomo, że człowiek musiał przewartościować wszystko w swoim życiu. Nie?
6: Więc brakowało też pewnie panu?
5: Cały czas brakuje, aczkolwiek mam możliwość z moimi kolegami tam gdzieś dość często, że tak powiem, przemieszczać się jeszcze w powietrzu. Na dzień dzisiejszy czuję się świetnie, rewelacyjnie, także...
6: Po przeszczepie wrócił pan do pracy jako pilot?
5: Ja cały czas byłem w pracy. Ja w ogóle nie przerwałem pracy przez cały ten okres tak naprawdę.
6: Musiał pan coś zmienić, złagodzić?
5: Chodziłem do pracy, a popołudniami robiłem dializę.
6: Czy dyscyplina wojskowa trochę pomogła być pacjentem, przygotować się do przeszczepu, przejść to?
5: Myślę, że tak, że bez względu na wszystko tak, bo ja też starałem się być dzielnym pacjentem.
0: Przyznaje generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Karol Płaczkiewicz, dzień dobry.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Słuchamy.
2: Zapraszam. Niezwykle szczere i oparte na zaufaniu, tak Kreml komentuje wczorajsze spotkanie wysłanników USA z Władimirem Putinem. Finał Mistrzostwa Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w półfinałowym starciu z Włoszkami 1-3. W ponad 40 krajach świata wybrzmiały wczoraj dziady Adama Mickiewicza. Władimir Putin odbył wczoraj 3-godzinne rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Według Kremla spotkanie było niezwykle szczere, konstruktywne i oparte na zaufaniu. Amerykanie mieli przedstawić szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg zakończenia wojny w Ukrainie.
3: Nasz
2: prezydent potwierdził zaangażowanie w dalszą współpracę ze stroną amerykańską w celu znalezienia rozwiązań politycznych i dyplomatycznych. Steve Witkoff i Jared Kushner zobowiązali się do wykorzystania obserwacji i ocen, które otrzymali osobiście od prezydenta Rosji. Dotychczas drogi do trwałego, pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie podczas spotkań w Kijowie. Co istotne, przedstawiciele amerykańscy starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili standardowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących potencjalnych dróg dojścia do porozumienia. Tak mówił doradca Kremla Jurij Uszakow. Dziś Steve Witkoff i Jared Kushner mają przybyć do Kijowa. Odgłosy łamanych gałęzi, trzaski i potężny huk. Mieszkańcy Kłecka w powiecie gnieźnieńskim na długo zapamiętają to, co działo się podczas piątkowej nawałnicy.
4: Tak trochę każdy tutaj uprzątnął, nie? Ale tak to były ścieżki nie.

0: Do przejścia.
1: To znaczy ścieżki, no te chodniki. Po to wszystko. Znicze leżały, już teraz widzę, niektórzy tutaj robią porządek, nie? Tragedia, jeszcze w życiu tego nie widziałem.
2: Nie wiedziałam, że do tego stopnia aż tak. Nie zdawałam sobie z tego sprawy.
3: Niektórzy mówią, że 5-10 minut tak naprawdę to
2: tak,
3: wszystko trwało.
2: Tak, dłużej nie, na pewno nie. To był moment.
3: Nie wiem, czy widziała pani, czy może nie, bo też niektórzy mówią, że tak jakby trochę małe tornado po prostu się
2: zebrało. No to był taki... jak malutka trumba, o, tak bym powiedziała.
4: Z mieszkańcami Kłecka rozmawiał dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Sport w faktach RMF FM.
4: Finał Mistrzostw Europy nie dla polskich siatkarek. Biało-czerwone przegrały w półfinałowym starciu z Włoszkami 1-3. Mecz śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
6: Zgadza się, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Wojtku. Polki od początku meczu miały problemy z rywalkami.
6: Włoszki wczoraj świetnie grały w bloku i od początku zatrzymywały ataki naszej reprezentacji. Dwa pierwsze sety wczorajszego spotkania to pełna dominacja mistrzyń olimpijskich i mistrzyń świata. Oba sety nasza reprezentacja przegrała do 19. Nadzieję przyniosła trzecia partia. W niej Polki świetnie zagrywały i atakowały nad bardzo wysokim blokiem rywalek. W tym elemencie dominowała Julia Szczurowska. Zespół Stefano Lavarniego wygrał trzeciego seta 25-21. To jednak rozdrażniło Włoszki, które w czwartym secie znów od początku dominowały i nie dały dojść do głosu walczącym Polkom. Biało-czerwone o brązowy medal Mistrzostw Europy zagrają dziś o 15 z Serbią, a Włoszki o złoto zmierzą się z gospodyniami turnieju Turczynkami.
4: Na zegarach 3 minuty po 6 to są fakty w RMF FM. W 15 edycji Narodowego Czytania na krakowskim Przedmieściu odbyła się wczoraj interpretacja jednego z najważniejszych dzieł Adama Mickiewicza. Na scenie ustawionej na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie pod pomnikiem wieszcza wybrzmiały fragmenty Dziadów.

0: jak listek z listkiem w powiewie, kręcą się pod cerki wierzchołki.
1: Cóż to, mamo, nie znasz Józia? Ja to Józio, ja ten samy.
2: Co to będzie?
3: Fragmenty Dziadów na krakowskim przedmieściu czytała także para prezydencka. Tekst Adama Mickiewicza wybrzmiał wczoraj w ponad 6 tysiącach miejsc w ponad 40 krajach. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Kolejne fakty punktualnie o 7. Na nie zapraszam w imieniu Marleny Chudzio.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczyna Marlena Chudzio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Stuszka, to kolejna osoba zatrzymana w sprawie zonda krypto. Iga Świątek z awansem do 1/8 finału US Open. Czeszka Maria Buzkowa była godną rywalką, ale to Polka wywalczyła zwycięstwo. W faktach też drugie życie po przeszczepie. Wczoraj w Warszawie świętowali pacjenci, ich rodziny i lekarze. Zaczynamy od kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. To Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Stuszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Do zatrzymania doszło wczoraj w województwie śląskim. Jak informują śledczy, powodem jest obawa ucieczki. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. W ramach śledztwa aresztowano m.in. prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza. W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała trzy kolejne osoby, inwestora giełdowego Rafała Z oraz dwie kobiety, Jaromirę W i Annę P. Prawie 1200 razy interweniowali strażacy w związku z silnym wiatrem, który dawał się we znaki w wielu regionach Polski. Te dane mogą się jeszcze zmienić, bo służby wciąż dostają kolejne zgłoszenia. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim, w Wielkopolsce i na Mazowszu. W ciągu dnia porywy wiatru mają już słabnąć. O poranku problemy z przejazdem na S8 w Warszawie, w okolicach węzła Marymącka. Zepsuła się tam laweta. Spodziewajcie się utrudnień w stronę Poznania.
3: Poranne fakty w RMF FM.
1: Iga Świątek zameldowała się w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 tenisistka stoczyła zacięty pojedynek z Czeszką Marią Buzkową 7-6, 7-6. Tak, zdecydowanie to był naprawdę trudny mecz, punkt po punkcie. Wiele breaków i breakpointów, naprawdę wiele trudnych sytuacji. Cieszę się więc, że się podniosłam w obu tiebreakach i udało mi się go zamknąć, bo uważam, że to było ważne. Myślę, że to był dobry mecz. Mówiła na pomeczowej konferencji Iga. Jest jedyną Polką, która pozostała w rywalizacji singlistek. Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet odpadły w pierwszej rundzie. Niezwykłe historie osób po przeszczepach można było poznać w czasie biegu po nowe życie w Warszawie. Na starcie po raz pierwszy stanął pilot wojskowy, generał brygady Łukasz Andrzejewski-Popow. 13 miesięcy temu przeszedł udany przeszczep nerki. Nowy narząd dostał od swojego starszego brata.
4: Dla pana to była trudna decyzja?
5: Uczciwie? Nie, w ogóle. Zaproponowałem Łukaszowi wszystko, co wiedziałem na ten moment, kiedy powiedziałem tak.

0: Tak? To było to, że słyszałem, że kiedyś Przemek Saleta dał córce nerkę.
1: Pana doświadczenie i praca w wojsku to trochę też zmieniło podejście do tej historii, jaką był przeszczep?
2: Myślę, że tak naprawdę od samego początku dla mnie najważniejszym w tym wszystkim było ułożenie sobie głowy. Może dlatego, że jestem związany z wojskiem od tych 30 już prawie 5 lat teraz. Więc pewnie to też mi pomogło.
1: Siada pan znów za sterami teraz?
2: Nie, jeszcze nie. Nie mogę jeszcze na chwilę obecną, aczkolwiek...
1: Ale to się wydarzy.
2: Moi lekarze powtarzają cały czas, że idę w bardzo dobrym kierunku. Parametry i wyniki, które mam na chwilę obecną, to nawet mój lekarz transplantolog mówi, że nie pamiętam z takimi wynikami tak naprawdę, nie? Więc...
1: Tak dobrymi?
2: Tak, dobrymi wynikami.
3: Z generałem brygady Łukaszem Andrzejewskim Popowem i jego bratem Tomaszem rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. U nas kolejne wydanie Faktów za godzinę. Zapraszam o 8:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Informacje dla kierowców, Marlena Chudzio. Od ostrzeżeń dla kierowców zaczynamy te fakty. Dwie zablokowane drogi, 12 na Mazowszu i 80 w Kujawsko-Pomorskim. W faktach sprawa Zonda Krypto. Wczoraj grono osób zatrzymanych powiększyło się o Romana Rzet. Będziemy w Roztoczańskim Parku Narodowym.
2: Były stawy, będzie niestety pustynia.
1: Mówią świadkowie przyrodniczej katastrofy. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 12 w Kacprowicach na Mazowszu. Między Wolanowem a Sławnem samochód osobowy wypadł z jezdni. Droga została zablokowana. Nieprzejezdna o poranku jest także Krajowa 80 na odcinku Bydgoszcz-Toruń. W Pędzewie w Kujawsko-Pomorskim odbywa się wyścig kolarski. Objazdy poprowadzono drogami wojewódzkimi 551 i 553. Jest kolejne zatrzymanie w aferze Zonda Krypto. Wczoraj wieczorem prokuratura poinformowała, że w ramach prowadzonego postępowania zatrzymano Romana Rzet. Poranne fakty otwiera reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kacprze. Czy coś więcej wiadomo o zatrzymanym?
3: No, prokuratura informuje jedynie, że Roman Rzet został zatrzymany w związku z uzasadnioną obawą jego ucieczki. Policjanci w trakcie zatrzymania zabezpieczyli także wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Wiele wskazuje na to, że Roman Rzet był jednym ze wspólników inwestorów związanych z Sylwestrem Suszkiem, zaginionym w marcu 2022 roku, byłym prezesem firmy BitBay, która potem przyjęła nazwę Zonda Krypto. Prokurator ma przedstawić zatrzymanemu zarzuty i przesłuchać w charakterze podejrzanego.
1: W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego, informuje nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania. Rząd chce dać gminom możliwość tworzenia stref, w których najem krótkoterminowy będzie ograniczony lub całkowicie zakazany. Natomiast unijne przepisy muszą jeszcze zostać uzgodnione przez państwa członkowskie Unii i Parlament Europejski.
5: Tych faktów nie można pominąć.
1: Turyści z całej Polski są świadkami przyrodniczej katastrofy w Roztoczańskim Parku Narodowym. W jego sercu, zwierzyńcu, z powodu suszy całkowicie wyschły stawy echo. Mieszkające tam ryby zostały wyjedzone przez drapieżniki. Ptactwo wodne nie ma już tam czego szukać. A obok plaży jest obszar zasychającego błota.
6: Wody nie widać w ogóle. Chcieliśmy zobaczyć, a tu nic z tego.
7: Z daleka przyjechaliście?
6: No jakieś 400 kilometrów niecałe.
2: Były stawy, będzie niestety. A ty pustynia.
8: Trochę smutne, to wszędzie tak się chyba dzieje powoli.
9: Koło Katowic niedaleko. To samo, brak wody.
10: My jesteśmy z Warmii Mazur, więc my to widzimy u siebie. Tak, są jeziora, które wysychają.
11: Z południa jesteśmy tam, okolicy Bielska Białej. Tam ostatnio byłem na łódce, to brakuje dobrych 2 metrów wody normalnego poziomu.
12: W Krasnobrodzie, to samo w tym zalewisku, brakuje z metr wody.
1: Z odwiedzającymi stawy echo rozmawiał na plaży reporter RMF FM Dominik Smaga.

0: Europa wkracza w podbój kosmosu. Niemiecki startup Isar Aerospace wystrzelił rakietę kosmiczną z arktycznej Norwegii. To właśnie przybliża Europę do oferowania lotów satelitarnych z własnego terytorium.
1: As Spectrum flies over the top of planet Earth.
2: Wow, that's incredible.
0: To reakcja na ten sukces. Bezzałogowa rakieta Spectrum została ogłoszona pierwszym lotem orbitalnym, którego start miał miejsce w Europie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii. Organizator.

0: wiecie?
1: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Ma dla nas Marlena Chudzio. Niemcy dziś głosują. W faktach połączymy się z naszą wysłanniczką do Magdeburga, gdzie odbywają się wybory władz regionu Saksonia-Anhalt. Do biegu gotowi są już uczestnicy 15. edycji Poland Business Run. To bieg, w którym wynik jest mniej ważny od pomagania. A w faktach sportowych przegrane półfinałowe starcie polskich siatkarek podczas Mistrzostw Europy. Choć to wybory regionalne, to żyją nimi całe Niemcy. Rozpoczęło się głosowanie w Saksonii-Anhalcie. Według przedwyborczych sondaży liderem jest Alternatywa dla Niemiec. Może ona liczyć się na ponad 40% głosów i może przejąć władzę w jednym z krajów związkowych. W Magdeburgu jest nasza specjalna wysłanniczka, Anna Pałamar. Jakie nastroje panują w mieście?
2: Jest duże poruszenie i widać to na każdym kroku. Wczoraj do wieczora na Placu Katedralnym tu w Magdeburgu trwała manifestacja pod hasłem Festiwal Demokracji. Według władz miasta pojawiło się tam nawet 15 tysięcy osób. W centrum Magdeburga byli wczoraj widoczni przede wszystkim wyborcy sprzeciwiający się Alternatywie dla Niemiec. Na katedrze wyświetlono napis "Prawdziwy patriotyzm to nie AfD". Wiec kończący kampanię Alternatywy dla Niemiec odbywał się w innej części miasta. Wszystko jest możliwe, tak brzmiało hasło przewodnie tej kampanii. Bezpieczeństwa na ulicach Magdeburga pilnowało wczoraj ponad 1,5 tysiąca funkcjonariuszy. Dziś na razie jest spokojnie. Przed lokalami wyborczymi tu w centrum ustawiają się niewielkie kolejki. Głosy oddawać będzie można do godziny 18. Chwilę później poznamy pierwsze cząstkowe wyniki. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: A w Radiu RMF 24 za chwilę komentarz amerykanisty dotyczący znaczenia rozmów USA i Rosji w sprawie możliwości zakończenia wojny w Ukrainie. Wieczorem Kreml poinformował, że Władimir Putin odbył niezwykle szczere rozmowy z wysłannikami prezydenta USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Amerykanie mieli zaproponować szereg pomysłów. Dziś wysłannicy Donalda Trumpa mają w Kijowie spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. Gościem Jakuba Śliwińskiego będzie profesor Tomasz Pułdowski. Polecamy naszą informacyjną stację w sieci i w paśmie FM na 95.1 RMF 24 Wrocław.
3: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
1: To okazja nie tylko do aktywności fizycznej, ale też pomagania. Przy krakowskich Błoniach już niebawem do biegu ruszy kilka tysięcy osób. Wszystko to w ramach 15. edycji Poland Business Run. Przy linii startu jest wóz satelitarny RMF FM i nasz reporter Paweł Konieczny.
4: Zgadza się, dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pawle. Jaka atmosfera panuje na miejscu?
4: Wielkiego wyczekiwania na start. Każdy z uczestników będzie miał za zadanie pokonanie trasy wokół Błoń, a drużyny składają się z 5-osobowych sztafet. Sam bieg odbywa się w szczytnym celu. Tradycyjnie zysk z imprezy wspomoże osoby, które mierzą się z niepełnosprawnością po utracie kończyny. I z takim celem, w doskonałych nastrojach na rozpoczęcie czekają uczestnicy, mając ze sobą...
5: dużo uśmiechu, dużo takiego samozaparcia i tej energii, która na pewno będzie fajnie pożytkowana w sposób taki, że każdy każdemu może pomóc, jeśli tylko siły pozwolą na to.
6: I jesteśmy zwarci, gotowi. Cieszymy się, że możemy pomagać przez to i aktywnie spędzić tą niedzielę.
4: Już za chwilę ruszy wspólna rozgrzewka. Pierwsi uczestnicy ruszą na trasę za pół godziny. Z krakowskiej Błoń Paweł Konieczny.
1: Z Pawłem będziemy się łączyć, a w weekendowy poranek kilkanaście stopni na termometrach. Niby nie mało, ale jednak jesień czuć w powietrzu.
7: Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest jak spokojnie.
1: Team jesieniara czy team letnie klimaty? Zadamy wam to pytanie w faktach za godzinę.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Siatkówka i półfinałowe starcie Polek w Mistrzostwach Europy otwiera pierwsze dziś fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Dzień dobry. Niestety półfinał bez happy endu dla nas. Biało-czerwone, mimo że walczyły, to przegrały z Włoszkami 1-3. Mistrzynie olimpijskie i świata zagrały świetnie. Od początku dobrze blokowały,

0: i broniły, z czym problemy miały Polki, które dwa pierwsze sety przegrały do 19.
1: Miałyśmy dzisiaj swoje problemy w ataku. Dziewczyny są bardzo przytrzymały nas blokiem. Z tego co wiem, to tam była bardzo duża przewaga, 18 do kilku, już nie pamiętam ilu, ale naprawdę miałyśmy problemy w ataku i było to bardzo widoczne.
0: Mówiła środkowa naszej kadry Magdalena Jurczyk. W trzecim secie biało-czerwone lepiej atakowały i serwowały. To pozwoliło wygrać seta do 21. Jednak w kolejnej partii górą znów były Włoszki i wygrały ten mecz 3-1. Polki dziś o 15 w Stambule zagrają o brąz Mistrzostw Europy z Serbkami. Sporo emocji dostarczyła też wczoraj kibicom tenisa Iga Świątek. Polka co prawda w dwóch setach pokonała Marię Bouskową z Czech, no ale w meczu, był to mecz trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. Obie partie kończyły się jednak tiebreakiem, a w drugiej nasza tenisistka przegrywała już 0-3 i musiała bronić nawet piłki setowej.
2: Bardzo wymagający mecz, zwłaszcza z tymi warunkami, z wiatrem, który non-stop kręci. Marii grała super. Cieszę się, że właśnie w tych odpowiednich momentach w tiebreakach byłam super solidna.
0: Mówiła po meczu w rozmowie z Eurosportem Iga Świątek. Broniąca tytułu Mistrzów Europy załoga Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk zajmuje trzecie miejsce po dwóch dniach ścigania w rajdzie Walii. Wczorajsza pętla była udana z wygranym OS-em, a dziś przed załogami ostatnie 63 km rajdu.
3: Jak to Walii, nic nie jest pewne, ponieważ warunki atmosferyczne mogą się zmienić, a to oznacza, że nawet te różnice czasowe po 20 sekund mogą dosłownie w jeden odcinek specjalny się zmieniać.
0: Mówił Miko Marczyk. Czwarte miejsce w rajdzie zajmuje inna polska załoga, Jakub Matulka i Damian Syty.
4: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: O 10:00 w imieniu Marleny Chudzio. Straty po wczorajszych wichurach to na początek. Będą pytania o postępy prac nad ustawami zdrowotnymi. Żal wam odchodzącego lata?
2: Lato to jest takie słabe, naprawdę. Nie, lato nie.
1: W tej sprawie jest różnica zdań. Nasze siatkarki powalczą dziś o brąz Mistrzostw Europy. W faktach sportowych przyjrzymy się rywalkom. Służby usuwają skutki nawałnicy, która wczoraj przeszła nad zachodnią Polską. W województwie zachodniopomorskim i to już ponad 220 zdarzeń, dowiedział się reporter RMF FM. W faktach Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Dzień dobry.
1: Gdzie strażacy wciąż otrzymują wezwania?
3: To między innymi powiaty stargardzkie, gdzie od wczorajszego poranka odnotowano już prawie 70 zdarzeń, oraz Szczecin i jego okolice. Po kilkanaście razy interweniowali strażacy z powiatów polickiego, goleniowskiego i choszczeńskiego. W Reczu doszło do groźnego incydentu. Poderwane przez wiatr przedmioty i połamane gałęzie zraniły tam 4 osoby. Jedna z nich w stanie ciężkim została przetransportowana helikopterem do szpitala w Szczecinie. Pozostałe przewieziono do innych placówek. Z kolei w Wielkopolsce przez całą sobotę strażacy odebrali ponad 180 zgłoszeń. Najwięcej w Poznaniu oraz Gnieźnie i Nowym Tomyślu. Większość dotyczyło wiatrołomów w miejscowości Orzechowo w powiecie wrzesińskim oraz w Woli Łagiewnickiej. Pod Gnieznem złamane drzewa zablokowały komunikację kolejową.
1: Awaria instalacji elektrycznej mogła być przyczyną wczorajszego pożaru w Bydgoszczy. Ogień pojawił się w hali na terenie firmy produkującej m.in. ubrania dla wojska. Straty wstępnie oszacowano na 2 miliony złotych. Trwa wyjaśnianie okoliczności pożaru.
4: Pytamy o fakty.
1: Opóźniają się rządowe prace nad ustawami zdrowotnymi. Jak ustalił reporter RMF FM, przepisy zaproponowane przez resort zdrowia tuż po wybuchu afery w Szpitalu Południowym trafią do Sejmu najwcześniej w październiku. Na linii nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, z czego wynika to opóźnienie?
5: Zanim ustawa w ostatecznym kształcie trafi na posiedzenie Rady Ministrów, musi przejść jeszcze szereg procesów legislacyjnych. Jak się dowiedziałem, zakończyły się już uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje publiczne i opiniowanie. W najbliższym czasie projekty te będą kierowane na posiedzenie Stałego Komitetu Rady Ministrów.
6: Prace parlamentarne to jest jakaś perspektywa jednego, może maksymalnie 2 miesięcy.
5: Usłyszałem od wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastiana Gajewskiego. Ustawy zdrowotne zawierają m.in. zapisy dotyczące ograniczenia czasu pracy medyków do wymiaru 2 etatów, pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę 240 zł brutto i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego.
1: Ponad 2 tygodnie zostały jeszcze do pierwszego dnia kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Za to jesień meteorologiczna trwa już prawie od tygodnia, bo rozpoczęła się 1 września. W faktach sprawdzamy, czy czujecie, że zmienia się pora roku.
7: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste.
8: I gdzie panie czują, że ta jesień jest blisko?
7: Rano jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
9: Bardzo się cieszę. Tak, jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
8: Super. Ciepłą herbatę latem też można pić.
9: Nie można, bo jest za ciepło.
1: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrołowicz. Jak jest według was, czy to jeszcze lato, czy już jesień? Adres fakty@rmf.fm jest do waszej dyspozycji.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Polskie siatkarki staną dziś przed szansą na zdobycie pierwszego od 17 lat medalu Mistrzostw Europy. I właśnie od eurosiatkarek Wojciech Marczyk rozpoczyna kolejne fakty sportowe.
10: No dla Polek będzie to kolejne trudne zadanie. Serbki od lat należą do światowej czołówki, ale biało-czerwone w tym roku 2 razy pokonały już reprezentację z Bałkanów i znają mocne strony rywalek.
11: Trzeba zagrywką odrzucić przeciwnika od siatki i dobrze grać systemem blok obrona. Też wiemy, kogo mają na środku, na skrzydłach w rozegraniu, także przed nami trudne zadanie.
10: Mówiła przyjmująca naszej kadry Monika Lampkowska. Oba zespoły muszą podnieść się po dotkliwych porażkach w półfinale. Polki przegrały z Włoszkami 1-3, zaś Turczynki rozbiły reprezentację Serbii 3-0. Początek meczu o brąz o 15.

0: 20. Ostatni sprawdzian przed Euro zaliczyli zaś nasi siatkarze. Biało-czerwoni w trójmiejskiej Ergo Arenie pokonali 3-0 Finlandię, a w dodatkowym czwartym rozegranym secie także nasi byli górą, wygrali 25-21. Biało-czerwoni siatkarskie Euro w Sofii rozpoczną w czwartek od meczu z Portugalią. A za oceanem szóste trafienie dla Chicago Fire zanotował Robert Lewandowski. Polak zremisowanym 4-4 w wyjazdowym meczu z Toronto zaliczył także asystę, a w środę w nocy w MLS hitowe starcie Lewandowskiego z Messim, Chicago Fire zagra z Interem Miami. Na koniec jeszcze piłka nożna w odmianie sześcioosobowej. Reprezentacja Polski w Soka nie obroni tytułu Mistrzów Świata. Biało-czerwoni przegrali po golu straconym w doliczonym czasie meczu 2-3 z Niemcami. W półfinale Mundialu nasza kadra dziś w niemieckim Essen o 16:15 zagra o brązowy medal Mistrzostw Świata z Chorwacją.
1: W stylu Krychowiaka w RMF FM.
2: Tu RMF FM, Grzegorz
1: Kasa. Rozgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: chodzi o liczbę osób, którym toprowcy pomogli w te wakacje. W Krakowie dziś ciepło, piękne słońce, idealny czas, by pobiegać. Uczestnicy Poland Business Run mają też inne ważne powody. Roman Rzet jest już w prokuraturze w Katowicach. Wczoraj były wspólnik Sylwestra Suszka został zatrzymany w województwie śląskim w związku ze śledztwem w sprawie afery Zonda Krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentację związaną z giełdą. Według prokuratury krajowej do zatrzymania doszło w związku z obawą ucieczki. W połowie ubiegłego tygodnia policja zatrzymała 3 osoby. To mężczyzna i 2 kobiety. Wszyscy usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu. W ramach śledztwa aresztowany został też prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Polska popiera pomysł utworzenia poza Unią Europejską ośrodków, do których trafiać mają migranci nie mający prawa do pobytu w Unii. Nie zamierza jednak uczestniczyć w ich tworzeniu. Jak powiedział brukselskiej korespondentce RMF FM Maciej Duszczyk, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, nasz kraj czeka na konkretne propozycje. Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą, jakie są polskie argumenty?
1: Polska ma przede wszystkim pragmatyczne podejście, popiera inicjatywę, ale nie chce się angażować w tworzenie infrastruktury, z której sama nie zamierza korzystać. Polska ma inną sytuację migracyjną niż Niemcy, Austria, Holandia, Dania czy Grecja, które w piątek zdecydowały o tworzeniu takich ośrodków już od przyszłego roku. To właśnie te państwa mają dużą liczbę osób, które po odmowie azylu pozostają na ich terytorium i których powrót jest trudny. Dla Polski ważniejsze jest uszczelnienie granicy i uzyskanie na poziomie Unii możliwości czasowego ograniczania prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową.
0: Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma za sobą rekordowe wakacje. Jeszcze nigdy topr nie ratował w ciągu 2 miesięcy ponad 550 osób. Jak mówi ratownik Grzegorz Kubicki, nowoczesna technologia ma coraz większe znaczenie w udzielaniu pomocy w górach.
2: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało. Cały czas tutaj staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne. No i będziemy je oczywiście wykorzystywać w przyszłości. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ilość osób ratowanych z użyciem śmigłowca. No wiemy, że ten nasz śmigłowiec już jest prawie na emeryturze, a jednak te działania, gdzie śmigłowiec jest potrzebny, wzrosły o 80% w tym roku w stosunku do zeszłego.
0: W wakacje aż 156 osób ratowanych było z udziałem śmigłowca.
3: To dzieje się teraz.
0: Kilka tysięcy biegaczy opanowało dziś krakowskie Błonia. Trwa tam wielki finał tegorocznego Poland Business Run. 5-osobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje walczą ze sobą w szczytnym celu. Na linii startu niezmiennie nasz wóz satelitarny i reporter Paweł Konieczny.
4: Zgadza się, kłaniam się ponownie.
0: Dzień dobry, Pawle. Najszybsi są już na mecie.
4: No tak, ekipa Adam Czerwiński Team potrzebowała godziny, 5,5 minuty, by w 5-osobowym składzie pokonać trasę. Strefa zmian obecnie nadal jednak pęka w szwach, bo kolejni uczestnicy ruszają do biegowej rywalizacji. A ci, którzy zawody ukończyli, wspominają.
5: Bardzo fajny bieg, bardzo fajna trasa i pogoda dopisała.
6: Pierwszy raz dla mnie, pierwszy raz biegłem, więc zupełnie coś nowego dla mnie. Trzeba było się trochę przygotować, żeby nie było w topy. Przy okazji też warto pomagać, to też najważniejsze.
7: To jest tutaj cel główny, warto pomagać i warto brać udział w takich inicjatywach.
4: I ten aspekt pomagania osobom z niepełnosprawnościami jest niezwykle ważny w Poland Business Run. O 12.30 czeka nas jeszcze jedna wyjątkowa rywalizacja. Po raz pierwszy na trasę wyruszą roboty humanoidalne. Z kolei w parku Jordan do godziny 16 potrwa wielki piknik biegowy. Z krakowskich Błoń Paweł Konieczny.
0: Fakty wracają o 12. Zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Trwa niedzielny przedpołudnie, a to oznacza, że studio RMF...

masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Jednocześnie polityk PiS zaprzeczył doniesieniom, że w sprawie afery został zatrzymany. W faktach łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.
1: Witam.
0: Kacprze, co o związkach marszałka mówią politycy?
2: Poseł Janusz Cieszyński ze Stowarzyszenia Rozwój Plus twierdzi, że Jarosław Stawiarski był przesłuchiwany także w sprawie dotyczącej szefa PKOL-u.
3: W związku z chyba posiedzeniem aresztowym pana Piesiewicza, jak rozumiem, jako jego znajomy, po prostu chciał poświadczyć, że Radosław Piesiewicz będzie się stawiał z wolnej stopy.
2: Z kolei europoseł Krzysztof Hetman z PSL-u mówi, że marszałek województwa lubelskiego oprócz znajomości z szefem PKOL-u miał inwestować w zonda krypto.
4: Pan Jarosław Stawiarski wprost przyznał, że zainwestował w giełdę kryptowalut. Prokuratura powinna bardzo konsekwentnie wyjaśnić ten wątek jego znajomości z panem Piesiewiczem.
2: W oświadczeniu marszałka Stawiarskiego czytamy: jestem jedną z wielu pokrzywdzonych działaniami Przemysława Krala osób, a w dniu 28 sierpnia złożyłem w prokuraturze stosowne zeznania w charakterze świadka.
5: Reporterzy RMF FM. Najbliżej faktów.
0: W Saksonii-Anhalcie trwają wybory do parlamentu tego niemieckiego kraju związkowego. Alternatywa dla Niemiec po raz pierwszy ma szansę objąć tam władzę. W sondażach partia uzyskiwała ponad 40% głosów. W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Co było głównym tematem tej kampanii?
6: Przede wszystkim temat imigrantów i kryzysu migracyjnego. AfD w razie przejęcia władzy zapowiada duże reformy w tych kwestiach. Kilka dni temu tu w Magdeburgu odbył się strajk migracyjny. Pozamykali oni swoje sklepy i punkty gastronomiczne. Dla osób z korzeniami imigranckimi te wybory mają kluczowe znaczenie. Rozmawiałam z panem Krzysztofem, który mieszka w Magdeburgu od 45 lat. Mówił mi, że obawia się tego, jak zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec mogłoby przełożyć się na podejście do migrantów.
7: Tematyka migrancka jest tematem napiętym od lat i to trudno zrozumieć po prostu, dlaczego ta partia akurat w tym kontekście ma takie duże poparcie, wiedząc, że w Saksonii-Anhalt żyje raptem 8% migrantów, gdzie na przykład w Bawarii mieszka 35%. Od tygodni napięcie rośnie, to jest odczuwalne na każdym kroku, bo nie ma innego tematu, jak tylko wybory.
6: Inne ważne wątki, które zdominowały tę kampanię wyborczą, to gospodarka Niemiec, ceny paliw i stosunek do Rosji oraz wojny w Ukrainie. Z Magdeburga Anna Pałamar.
0: Szefowa skrajnej prawicy Marine Le Pen może wygrać przyszłoroczne wybory prezydenckie we Francji. Takie wyniki przynosi najnowszy sondaż przeprowadzony nad Sekwaną. O jego szczegółach nasz korespondent Marek Gładysz.
8: Według rezultatów najnowszego sondażu opublikowanego w ukazującym się w niedzielę tygodniku Le Journal du Dimanche, na Marine Le Pen zamierza głosować w pierwszej turze przyszłorocznych wyborów prezydenckich około 35% Francuzów, czyli ponad dwa razy więcej niż na drugiego na liście popularności polityka, kandydata skrajnej lewicy Jean-Luc'a Mélenchona. Na pozostałych kandydatów, między innymi z obozu prezydenta Emmanuela Macrona, głosować chce dużo mniej ankietowanych. Wielu obserwatorów podkreśla więc, że druga tura kwietniowo-majowego wyścigu do Pałacu Elizejskiego przerodzić się może w pojedynek przedstawicieli dwóch frakcji, które oskarżane są o pobłażliwość wobec Rosji.
0: Polskie siatkarki mogą dziś zdobyć pierwszy od 17 lat medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone w Stambule o brąz Euro zagrają z Serbkami. Ten mecz będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Jak zagrać z Serbkami, żeby zgarnąć te brązowe medale?
9: Na pewno odważnie. Polki muszą podobnie jak wczoraj z Włoszkami ryzykować na zagrywce. Ważny będzie też blok, by zatrzymać liderkę serbskiej reprezentacji Tijane Boskowicz. Biało-czerwone na pewno nie mogą zwiesić głów po wczorajszej porażce w półfinale, podkreśla atakująca naszej kadry Magdalena Stysiak.
10: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Myślę, że wyjdziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
9: A wywalczyć nasze siatkarki mogą pierwszy od 17 lat medal Mistrzostw Europy. Początek meczu z Serbią w Stambule o 15.
0: Trzymamy kciuki za nasze dziewczyny i będziemy to spotkanie śledzić w faktach.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Program Lepiej Być Nie Może.

0: każdy tydzień w radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

RMF FM. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Prawie godzina 13. Zaprasza Marlena Chudzio.
2: Polska chce przekonać Unię Europejską do swojego spojrzenia na przepisy dotyczące ochrony międzynarodowej dla osób nielegalnie przekraczających granice. Na czym to polega? Wysłannicy Donalda Trumpa są już w Ukrainie, mają kontynuować rozpoczęte w Moskwie rozmowy o pokoju. W faktach też charytatywne bieganie na krakowskich błoniach. Ludzie już pobiegli, teraz roboty. Polska chce, żeby Unia Europejska przyjęła naszą interpretację przepisów dotyczących ochrony międzynarodowej. Chodzi o pozbawienie ochrony osób, które nielegalnie przekraczają granice w zorganizowanych grupach z użyciem przemocy albo niszcząc zabezpieczenia graniczne, przekazał naszej korespondentce w Brukseli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk. Na linii Katarzyna

0: Interpretację przyjęła cała Unia. Warszawa rozmawia w tej sprawie z Komisją Europejską, a sprawa ma być dyskutowana w październiku na szczycie unijnych przywódców.
1: Wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner są już w Kijowie. W planach mają spotkanie z prezydentem Ukrainy. Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina chce zakończenia wojny z Rosją, a jej propozycja w tej sprawie jest gotowa. Wczoraj Amerykanie prowadzili negocjacje w Moskwie, gdzie rozmawiali z Władimirem Putinem. Według danych portalu Flyradar, który monitoruje ruch lotniczy, samolot wysłanników prezydenta Donalda Trumpa powracający z rosyjskiej stolicy wylądował na lotnisku w Rzeszowie około godziny 2:30 w nocy. Uwaga kierowcy, zablokowana jest krajowa 16 na odcinku Mikołajki-Orzysz w Warmińsko-Mazurskim. W Grabówku zderzyły się dwa auta osobowe.
2: Są i takie fakty.
1: Ostatni zawodnicy dotarli już do mety tegorocznej edycji Poland Business Run. Przy krakowskich Błoniach pojawiło się kilka tysięcy biegaczy reprezentujących firmy i instytucje. Te rywalizacje śledził nasz dziennikarz Paweł Konieczny.
3: Potwierdzam.
1: Pawle, jak przebiegała ta cała rywalizacja?
3: No, w pokojowy sposób, bo tu oprócz samej walki o jak najlepszy czas liczyła się chęć pomagania, bo cały dochód z imprezy zostanie przekazany na pomoc osobom z niepełnosprawnościami po utracie kończyn. Ale mimo tego, że ostatnia osoba przekroczyła linię mety pół godziny temu, cały teraz czas na inną rywalizację. Na nieco krótszym dystansie po raz pierwszy rywalizują roboty.
4: Mamy trzy konkurencje. Dwa slalomy, 100 metrów, przy czym to są slalomy dla robotów humanoidalnych i czworonożnych i królowa konkurencji, czyli spin na 100 metrów. Roboty się rozgrzewają, mają możliwość dwukrotnego startu, wygrywa ten, kto ma najlepszy czas.
3: Mówił Piotr Biedroń, dyrektor zawodów Robot Run. Oprócz tego w parku Jordana jeszcze do 16 potrwa wielki piknik biegowy z krakowskich Błoń. Paweł Konieczny.
1: Ciekawe, czy takiego nierozgrzanego robota może złapać skurcz albo zwarcie. Na koniec faktów. Las w centrum Lublina. Dzięki piknikowi na Placu Litewskim można nauczyć się rozpoznawać odgłosy ptaków albo leśne drzewa. W centrum zainteresowania wystawców znalazły się też żołędzie.
5: Kawa żołędziowa, czyli właśnie z zmielonego, uprażonego żołędzia. Troszeczkę podrasowana, bo ma goździki, cynamon, troszkę miodu i mleka.
6: Bezkofeinowa.
5: Oczywiście bezkofeinowa.
6: Te ciastka naprawdę z żołędzi?
5: Te ciasteczka są z wykorzystaniem mąki żołędziowej.
6: To ciastka dla ludzi, nie dla dzików.
5: Nie, oczywiście, no dziki ciastek raczej nie jedzą.
6: A ludzie żołędzie.
5: Niewiele osób wie, że żołędzie mogą wykorzystywać również ludzie.
7: Możemy spróbować, powąchamy.
6: Jak pachnie?
7: Bardzo neutralnie.
6: A w smaku?
7: Ciekawe, chyba już wiem, dlaczego dziki lubią żołędzie.
1: Przy stoisku z leśnymi przysmakami był reporter RMF FM Dominik Smaga, a impreza na Placu Litewskim potrwa do 16. Warto przyjść z dzikim apetytem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Swoją drogą, dziki nie wiedzą, co tracą, nie jedząc ciastek. Lepiej być nie może w RMF.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: I to, co najistotniejsze w tę niedzielę o tej porze zebrała dla nas Marlena Chudzioł.
2: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Będziemy też w Magdeburgu. Saksonia Anhalt wybiera swoje władze, a przygląda się temu nasza dziennikarka. A na deser podamy ziemniaki.
3: Odrzucania ziemniakiem do celu po ciasta ziemniaczane i placki ziemniaczane.
2: Wojsko podejrzewa naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Komunikat w tej sprawie opublikowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Od razu łączymy się z reporterem RMF FM Kacprem Wróblewskim.
4: Witam.
2: Dzień dobry, Kacprze. Rozmawiałeś z wojskowymi. Co usłyszałeś?
4: Wojskowe systemy radiolokacyjne zarejestrowały sygnał, który może oznaczać naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. W północno-wschodniej części Lubelszczyzny operuje właśnie śmigłowiec Mi-24. Niewykluczone, że systemy zarejestrowały jakieś anomalie meteorologiczne. Usłyszałem od pułkownika Jacka Goryszewskiego z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
5: Zakładamy, że nie jest to żaden środek napadu powietrznego wykorzystywany przez Federację Rosyjską, ale musimy to wykluczyć, dokładnie sprawdzić. Część przestrzeni powietrznej na wschód od Lublina w kierunku granicy została czasowo wyłączona z ruchu lotnictwa cywilnego po to, żeby zapewnić swobodę działalności naszego lotnictwa.
4: Trwa weryfikacja sygnału. Wojskowi zapewniają, że po jego zakończeniu wydany zostanie kolejny komunikat.

0: Niemczech.
1: Długość życia, pieniądze, opieka. Ludziom żyje się coraz gorzej. Ceny paliw i koszty utrzymania ciągle rosną. W powietrzu wisi wojna. To wszystko zmierza w złym kierunku. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 18:00. Z Magdeburga Anna Pałamar.
2: Zablokowana Krajowa 15 w Kujawsko-Pomorskim. W miejscowości Dylewo, to odcinek Toruń-Brodnica, zderzyły się dwa auta osobowe. Z utrudnieniami powinniście się liczyć jeszcze przez co najmniej godzinę.
3: Piłkarska Ekstraklasa w faktach RMF FM.
2: Legia dzięki wczorajszej wygranej 3-2 z Motorem Lublin prowadzi w tabeli piłkarskiej Ekstraklasy. Dziś lidera będzie się starał dogonić Górnik Zabrze, który już za 45 minut rozpocznie wyjazdowe spotkanie z Krakowią. W faktach teraz Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Dla Górnika jednak stadion przy Kałuży w Krakowie to bardzo trudny teren,
4: na którym Zabrzanie nie wygrali od listopada 2014 roku. Dla całego Górnika ta długa seria bez wyjazdowej wygranej z Krakowią jest dodatkową motywacją, podkreśla Michał Gaszparik, trener wicemistrzów Polski.
5: Hej, nie będziemy motywowani. Ja nie wiem, ile już tam Górnik nie wygrał. Ostatni mecz byliśmy, nie wiem, czy 5 minut, albo kiedy oni dorównali ten mecz na 1-1, bo prowadziliśmy cały mecz. A to jest nasza wielka motywacja, że chcemy tam zdobyć te 3 punkty.
4: Zobaczymy też, jak na grę Krakowi wpłyną ostatnie transfery, a także zamieszanie w klubowych gabinetach. Trudne zadanie czeka dziś na pewno będący nadal bez punktów w lidze Raków, który o 17:30 zmierzy się w Poznaniu z Lechem. Mistrz Polski wygrał ostatnie 4 ligowe mecze z rzędu. Wieczorem zaś w Białymstoku spotkanie Jagiellonii z Beniaminkiem, Śląskiem Wrocław.
2: Wielkie ziemniaczane świętowanie w wielkopolskim Kleczewie. To wydarzenie dla miłośników potraw i wszystkiego, co da się robić z kartofli. Dania z wielkopolskiej pyry, konkurencje i konkursy. To czeka na odwiedzających dziś Kleczew.
6: Co prawda my nie poznaniaki, ale pyr u nas pod dostatkiem i przepyszne placki ziemniaczane, także faktycznie wszystko kręci się wokół ziemniaka, od rzucania ziemniakiem do celu po ciasta ziemniaczane i placki ziemniaczane. Bardzo smacznie, bardzo fajnie, bardzo swojsko. Zapraszam.
7: Kleczew nie Poznań, ale Wielkopolska. Dlaczego dzień ziemniaka, a nie dzień pyry?
6: Pyry to tylko w Poznaniu. 15 lat w Poznaniu mieszkałem, to na obiad jadłem pyry, a teraz jem ziemniaki, czasami kartofle, także tak sobie lubię menu urozmaicić.
2: Mówił Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Życząc smacznego obiadu i zróżnicowanego menu, zapraszam na kolejne fakty, które zaserwuje Anna Wachowska. Do usłyszenia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Pogoda będzie miała zróżnicowane menu. Posłuchajcie, poniedziałek taki...

Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej.
3: Słuchacie RMF Rok. Czas na fakty RMF FM.
4: RMF FM zaprasza Anna Wachowska. Witamy.
5: Dzień dobry. Duże stado ptaków postawiło na nogi polskie wojsko. Od tej informacji rozpoczniemy fakty o 15. Jesteście w drodze? Noga z gazu. Są problemy na trasach kujawsko-pomorskiego i Mazowsza. Zaczyna się walka o brąz Mistrzostw Europy. Polskie siatkarki zmierzą się z Serbią. Systemy obserwacji przestrzeni powietrznej zarejestrowały przelot dużego stada ptaków, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wcześniej podano, że istnieje podejrzenie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez nieznany obiekt nadlatujący z Białorusi. Fakty o 15 otwiera reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
6: Witam.
5: Witaj. Czy to oznacza, że działanie polskiego wojska zostało zakończone?
6: Tak. Wojskowy śmigłowiec Mi-24 może teraz bezpiecznie wrócić do bazy. Jak czytamy w komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Warto odnotować jednak, że zanim jasne stało się, co było przyczyną niepokojącego sygnału, wojskowi zaznaczali, że powód może okazać się mało znaczący i tak też się stało. Jednak ze względów bezpieczeństwa przez kilkadziesiąt minut w trakcie wojskowej weryfikacji zamknięta była przestrzeń powietrzna na wschodzie kraju, także lotnisko w Rzeszowie czasowo wstrzymało operacje lotnicze.
5: Uwaga kierowcy! 3 osoby zostały ranne w wypadku na drodze krajowej numer 15 w Kujawsko-Pomorskim. W Dylewie na odcinku pomiędzy Toruniem i Brodnicą, przypominamy, czołowo zderzyły się 2 samochody osobowe. Trasa jest nieprzejezdna. 2 samochody osobowe zderzyły się także na trasie S7 na Mazowszu. Do kolizji doszło w Jedlance między węzłami Gust i Radom Północ. Jezdnia w kierunku Krakowa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. Polskie siatkarki rozpoczynają grę o brązowy medal Mistrzostw

0: okazja na medal Mistrzostw Europy. To spotkanie się rozpoczęło jak na razie lepiej dla Polek, bo biało-czerwone teraz po dobrym ataku Maji Koput prowadzą 2-1 w pierwszej partii, ale teraz atakują Serbki, dobrze przyjmują nasze reprezentantki, i które walczą teraz w obronie, żeby tą piłkę przenieść na serbską stronę i trafiają w boisko. Nie, jednak nie. Tutaj arbiter pokazał, że było tuż za linią, dokładnie kilka milimetrów, i jak na razie w tym pierwszym secie jest 2-2.
1: Są i takie fakty. W Lublinie można się dzisiaj poczuć jak w lesie, wcale nie wychodząc do lasu. Jeszcze godzinę na Placu Litewskim potrwa piknik lubelskich leśników, którzy pokazują różne gatunki drzew, częstują kawą z żołędzi i ciastkami z żołędzi. Można się też dowiedzieć, jak wyglądają i jakie odgłosy wydają leśne ptaki.
2: Pozięba, najbardziej pospolity gatunek polskich lasów. Tutaj mamy sikorę modraszkę. Tutaj mamy do czynienia z cięciołem zielonym. A obok mamy dzięcioła duszego. I jeszcze sójka.
3: Ona tak krzyczy?
2: Tak, to ona tak krzyczy i naśladuje głosy innych zwierząt. Czasami potrafi miauczyć jak kot.
3: Żeby być groźna.
2: Oczywiście, żeby odstraszać inne drapieżniki od swoich piskląt.
1: W końcu czego się nie robi dla dzieci?
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Czy mogę ci, Paulina, zadać pytanie, o którym myślą wszyscy nasi słuchacze? Czy ty już jesteś po obiedzie, jak zaczynasz program?

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Telefon. Słuchaj tak, jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: W studiu Anna Wachowska. Polki walczą z Serbkami o brąz siatkarskich Mistrzostw Europy. Mecz śledzi dziennikarz RMF FM z redakcji sportowej. Połączymy się z nim na początek. Mamy ważne informacje dla zmotoryzowanych z Podkarpacia i z Mazowsza. A na koniec poznański targ dobra.
2: Przychodzimy po pomoc i ta moc do nas też wraca.
1: To są fakty o 16. W Stambule polskie siatkarki grają z reprezentacją Serbii o brązowy medal Mistrzostw Europy. Niestety Polki przegrały dwa pierwsze sety. Mecz uważnie obserwuje Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Witam tak jest, Wojtku, witam ponownie. Jak radzą sobie nasze siatkarki?
3: No niestety mamy sporo problemów w tym spotkaniu. Te właściwie oba sety miały bardzo podobny przebieg. Mniej więcej do połowy były bardzo wyrównane. Obie reprezentacje szły punkt za punkt. Ale potem biało-czerwone traciły na chwilę dekoncentrację. To wykorzystywały reprezentantki Serbii i one były w stanie wytworzyć sobie kilkupunktową przewagę, której już nie oddawały do końca. Pierwszy set Polki przegrały do 21, drugi do 19, ale w nim grały przez większą część o wiele lepiej niż tej pierwszej partii. Jednak w tych decydujących momentach to Serbki między innymi doświadczeniem, gdzieś cwaniackim zachowaniem przy siatce, czy wygrywaniem takich bardzo długich wymian, no to one dzięki temu wygrały tego drugiego seta i prowadzą w tym meczu 2-0. Polki więc pod ścianą, no bo przypomnijmy, jeszcze jedna przegrana partia oznacza brązowy medal dla reprezentacji Serbii.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
1: 4 samochody osobowe zderzyły się na trasie S7 na Mazowszu. Kolizja miała miejsce w Zakroczymiu między węzłami Modlin i Błonie. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Problemy na trasie S19 na Podkarpaciu. W Hucie Deręgowskiej między węzłami Zdziary i Lasy Janowskie zderzyły się 2 samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Lublina jest zablokowana. Służby kierują auta na objazdy. W Polsce jest już 228 oficjalnie uznawanych przez państwo małżeństw jednopłciowych. Reporterzy RMF FM dotarli do pierwszych statystyk dotyczących transkrypcji, czyli uznania w Polsce zagranicznych aktów małżeństwa. Szczegóły zna Krzysztof Berenda.
5: Witam. Dzień dobry.
1: Krzysztofie. Krzysztofie, jak dokładnie wyglądają te statystyki?
5: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Chodzi o śluby zawarte przez Polaków za granicą. Do niedawna państwo polskie nie uznawało takich małżeństw. Stopniowo to zaczęło się zmieniać. Najbardziej zmieniło się 2 tygodnie temu, dokładnie 23 sierpnia, no bo wtedy wdrożone zostały nowe wzory

0: na jak różne sposoby można nieść dobro.
1: O, to jest ogromna satysfakcja i ta wzajemność jest niezwykła, że my przychodzimy po pomoc i to słowo w ogóle pomoc, pomoc, nie? Pomoc. Przychodzimy po pomoc i ta moc do nas też wraca, że sami wychodzimy z tej działalności, z tej aktywności, którą wykonaliśmy, mocniejsi, silniejsi, dowartościowani i cieszymy się, że to po prostu byliśmy częścią jakiegoś dobra.
0: Podkreślała Jadzia Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. W Faktach za godzinę przepis na odporność.
2: Dobrze zbilansowana dieta, sen, unikanie stresu, ruch i to ruch na świeżym powietrzu.
0: Słyszymy się o 17:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: On.
1: Kimkolwiek jesteś, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
2: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Jeszcze nie wszystko stracone w meczu Polek z reprezentacją Serbii. Biało-czerwone walczą o brąz Mistrzostwa Europy. Ważą się losy wojny na Ukrainie. W Kijowie trwają rozmowy ukraińskiej delegacji z wysłannikami amerykańskiego prezydenta. Na koniec podpowiemy, jak skutecznie zadbać o odporność. Polskie siatkarki odrabiają straty w meczu o brązowy medal Mistrzostw Europy. Biało-czerwone przegrywały już 0-2 z Serbkami, ale wygrały trzeciego seta. Trwa czwarta partia, którą śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Podobnie. Witaj Wojtku, Polki idą za ciosem. Jak radzą sobie w czwartym secie?
2: No niestety nie. Biało-czerwone przegrywają. 18-23 już. Teraz nietrafiony atak Lampkowskiej. No ten set nie układał się od początku dla Polek. Serbki wyszły szybko na prowadzenie. Biało-czerwone potem próbowały walczyć, ale przytrafił się znów taki przestój. Gorszy moment, kiedy Serbki kilka punktów zdobyły, no taką serią można powiedzieć. Wyszły nawet na pięciopunktowe prowadzenie 20-15. Od tego momentu Polki próbują gonić, próbują odrabiać straty, ale Serbki albo świetnie grają w ataku. Tutaj prym wiedzie Boskowicz, która skutecznie obija polski brok, albo atakuje czysto w pole. No a teraz właśnie obity blok reprezentacji Polski. Punkt dla Serbii jest już 24-18 dla reprezentacji Serbii, która ma właśnie piłkę meczową i za chwilę będzie mogła zdobyć brązowy medal. Serbki już wykonały zagrywkę. Skuteczny blok. Serbki zdobywają 25 punkt w tym secie i Polki niestety przegrywają mecz o brązowy medal Mistrzostw Europy 1-3. Serbki w kółku cieszą się z flagami, Polki zwieszone głowy, smutne po swojej stronie siatki. Trudno się dziwić, była szansa zdobyć medal po 17 latach, ale niestety się nie udało. Serbki swoim doświadczeniem dzisiaj pokonały reprezentację Polski.
1: Kierowcy, uważajcie na A2 w Wielkopolsce. Na wysokości Konina między węzłami Sługocin i Modła zderzyły się 3 samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. W Kijowie zakończyły się rozmowy między delegacją ukraińską i amerykańskimi wysłannikami Jaredem Kushnerem i Stevem Witkoffem. Spotkali się oni, by omówić kwestie rozmów pokojowych. To była merytoryczna, ważna i zachęcająca dyskusja, stwierdził Witkoff. Teraz ma się rozpocząć rozszerzona runda rozmów z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Wczoraj wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa 3 godziny rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem. Początek września to najlepszy moment, by wzmocnić swoją odporność. Tak przekonują lekarze. Jaki jest wobec tego przepis na odporność?
3: Regularny sen, unikanie jakichś stresowych sytuacji. Ja wiem, jakkolwiek to brzmi, jest to trudne do realizacji. Ale
4: możemy jeszcze trochę próbować przemycić tego stylu życia wakacyjnego dla zdrowia?
3: Dokładnie tak. Takiego odpuszczania właśnie, takiej pewnej regularności, którą pewnie w czasie wakacji mamy bardziej zorganizowaną. Dobrze zbilansowana dieta. Jak mówię, ten

0: zgłosili lubelscy rowerzyści skarżący się na właśnie zaniedbane alejki. Na niektórych chodnikach nie ma miejsca, żeby minęło się dwoje pieszych, mówi nam Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego i pokazuje jedno z takich miejsc.
1: Może zmierzmy. Jak znajdziemy obrys krawężnika...
2: A to się trzeba dokopać?
1: Tak. O, 1,60 m zarośnięte. Zostaje 40 cm dla pieszych.
2: Ten chodnik ma 2 metry.
1: Tak. 80% jest zarośniętego.
2: I to nie jest jedyny taki chodnik w mieście.
1: Jest mnóstwo takich miejsc.
2: I po co konkurs?
1: No, konkurs ma na celu zwrócenie uwagi służb miejskich na ten problem w sposób taki bardziej spektakularny.
0: Na chodniku przy skrzyżowaniu ulic Romantycznej z Nadbystrzycką był reporter RMF FM Dominik Smaga, a my słyszymy się w Faktach o 18.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii.
5: RMF Rock.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Anna Wachowska, zapraszamy. Policyjny pościg i groźny wypadek w Uniemyślu w Zachodniopomorskim za kierownicą 17-latek. Seria utrudnień na drogach w Kujawsko-Pomorskim i na Lubelszczyźnie. Choć to jeden kraj związkowy, to stawka jest ogólnokrajowa. Zakończyło się głosowanie w wyborach regionalnych na wschodzie Niemiec. Jest tam wysłanniczka RMF FM, jej relacja za chwilę. Policyjny pościg zakończony zderzeniem trzech aut w Zachodniopomorskiem. Ucierpiały cztery osoby. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wyglądał ten pościg?
2: W Trzebieży kierujący Oplem nie zatrzymał się do policyjnej kontroli. Funkcjonariusze zatem ruszyli w pościg. Kilka kilometrów dalej w miejscowości Uniemyśl kierowca stracił panowanie nad pojazdem i czołowo zderzył się z nadjeżdżającym samochodem. Następnie zahaczył o kolejne auto. 17-letni kierowca śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala.
3: Trzech innych nastolatków podróżujących w jednym pojeździe z 17-latkiem oraz pasażerka z drugiego pojazdu również zostali przetransportowani do szpitala.
2: Mówi sierżant Kornelia Staniszewska z Komendy Powiatowej Policji w Policach. Wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. W miejscu wypadku cały czas pracują policjanci.
1: Zdjęcia z miejsca wypadku do zobaczenia na rmf24.pl. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem. W miejscowości Wrocki na odcinku Toruń-Brodnica samochód osobowy zderzył się czołowo z ciężarówką. Droga jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd. Trzy samochody osobowe zderzyły się na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Do wypadku, w którym ucierpiała jedna osoba, doszło w miejscowości Izbica. To jest odcinek Zamość-Krasnystaw. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Krasnego Stawu. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 20.
4: Wybory w faktach RMF FM.
1: Zakończyło się głosowanie w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalcie. Przyglądają im się całe Niemcy, bo po raz pierwszy skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę na przejęcie władzy w tym kraju związkowym. W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Witaj Aniu. Co się teraz dzieje w centrum miasta?
5: Jestem teraz na Placu Katedralnym w centrum Magdeburga. Ze mną setki osób, które czekają na wyniki. Plac z każdej strony otoczony jest radiowozami. Służby bezpieczeństwa postawiono na nogi. Na środku ułożono duży napis Wir bleiben bunt, czyli pozostaniemy kolorowi. Po południu ulicami Magdeburga przeszło kilka manifestacji protestujących przeciwko AfD. Warto wspomnieć o frekwencji. Już teraz wiadomo, że ta frekwencja będzie bardzo wysoka. Do godziny 16 głos oddało ponad 65% osób uprawnionych do głosowania. W wyborach 5 lat temu do godziny 16 zagłosowało 41%, a w sumie 60%. Wiadomo, że ten wynik będzie wyższy. Za chwilę poznamy pierwsze cząstkowe wyniki. Są już też pierwsze wyniki sondażowe Exit Poll. Zgodnie z nimi AfD ma 44,5% głosów, CDU 18,5%, Die Linke Lewica 9,5%, SPD 8%, FDP jest poniżej progu wyborczego, Zieloni 9%. Takie są te wstępne wyniki Exit Poll na tę chwilę. Te oficjalne poznamy później. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk nie obronią tytułu rajdowych mistrzów Europy. W przedostatniej odsłonie tegorocznej rywalizacji rajdzie Walii polska załoga zajęła trzecie miejsce, wygrywając jeden odcinek specjalny.
6: Po raz drugi z rzędu zajmujemy trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. To był wymagający weekend, który rozpoczął się w piątek od nocnych odcinków specjalnych. Sobota była...

A ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Z nami ponownie Anna Bachowska. Rozmowy w Kijowie z amerykańską delegacją zakończone. Skrajna prawica wygrywa wybory lokalne na wschodzie Niemiec. To wyniki exit poll. Co to oznacza? Zapytamy wysłanniczkę RMF FM. Polskie siatkarki bez medalu wracają z Mistrzostw Europy. I o tym w faktach sportowych. Zakończyły się rozmowy pokojowe w Kijowie z udziałem wysłanników prezydenta Stanów Zjednoczonych Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Jak przekazał po spotkaniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, jednym z tematów, które zostały poruszone, była kwestia terytoriów. Nie oznacza to, że rozmawialiśmy o niej bardzo długo, ale mieliśmy możliwość jej omówienia. I myślę, że w każdym przypadku tak trudne kwestie można rozwiązać. Chcę pozostać przy swoim zdaniu, że tak skomplikowane kwestie mogą zostać rozwiązane tylko na poziomie przywódców. Wczoraj wysłannicy prezydenta Donalda Trumpa byli w Moskwie, gdzie przez 3 godziny rozmawiali z Władimirem Putinem. Dziś zapewnili Wołodymyra Zełenskiego, że jeśli ponownie udadzą się do Moskwy, przyjadą także do Kijowa.
2: Taki jest świat. Takie są fakty.
1: Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie. Tak wynika z pierwszych powyborczych sondaży Exit Poll. W Magdeburgu jest wysłanniczka RMF FM Anna Pałamar. Witaj Aniu ponownie. Jak rozkładają się głosy i co to może oznaczać?
3: Pierwsze sondaże mówią o zdecydowanej przewadze AfD. Prognozy wskazują 44,5% poparcia. Znaczny spadek zaliczyła CDU, która rządzi w tym regionie od 2002 roku. Partia zdobyła 18,5% głosów. Na około 9% głosów może liczyć Lewica, tak samo SPD. W okolicach progu wyborczego jest jeszcze lewicowa partia BSW. Jeżeli te wyniki się sprawdzą, to AfD uzyska wyższy rezultat niż w ostatnich sondażach. Czy wystarczy to, aby samodzielnie utworzyć rząd, musimy poczekać na oficjalne wyniki. Te cząstkowe poznamy jeszcze dziś wieczorem, ostateczne jutro rano. Z Magdeburga Anna Pałamar.
1: Uwaga kierowcy, motocyklista wpadł w poślizg na drodze krajowej nr 77 na Podkarpaciu. Do kolizji doszło w Stalowej Woli. Chodzi o trasę Sandomierz-Nisko. Jezdnia w kierunku Niska jest zablokowana. Wprowadzono objazd przez Agatówkę Rozwadów. Zamiast 7 kilometrów pokonują zaledwie 3. Na drodze do Morskiego Oka w ramach pilotażu od początku września konie wożą turystów tylko do wodogrzmotów Mickiewicza. Jak mówi fiakier Andrzej Mąka, tylko w pierwszym dniu pilotażu byli chętni do jazdy. Z dywozami.
4: Bo jeszcze wszyscy nie wiedzieli, no to trochę tych gości było, byli zdezorientowani. Wycieczki się wracają z wodogrzmotów, po prostu było za daleko. Teraz widzimy tak, że ten turysta, który jeździł wozami, to on w ogóle nie przyjeżdża tu.
5: No tak, dla zdrowych ludzi to może nie jest kłopot, ale liczmy się z tym, że są starsi lub niepełnosprawni. Także uważam, że jednak ta trasa powinna być wydłużona, a nie skrócona do minimum.
6: Nie, myślę, że skrócona, bo szkoda koni pod górę.
7: A może konie przynajmniej zadowolone?
4: Zdecydowanie za mało ruchu, mało. On dopiero wychodzi na wodogrzmoty, on jest rozgrzany, a one dopiero chcą iść, a tu stop. Stukają, grzebią, wygrzebują dziury, szukają po prostu sobie zajęcia.
1: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Połachicki. Okazuje się, że biura podróży tych turystów, którzy chcieli zobaczyć Morskie Oko, wożą teraz nad słowackie Szczyrbskie Jezioro, gdzie można dojechać samochodem.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Brąz Mistrzostw Europy. Nie dla Polek. Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
8: Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy tuż za podium. Polki mecz o brąz przegrały z reprezentantkami Serbii 1-3. Nasze siatkarki do końca starały się walczyć o krążek. Po 2 przegranych setach w trzecim zagrały bardzo dobrze, wygrywając tę partię do 15. Jednak w ostatnim secie siłę pokazały Serbki, które między innymi dzięki dokładnym atakom Boskowic wygrały seta i zgarnęły brązowe medale.
9: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało. Myślę, że ten trzeci set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę.
8: Mówiła libero naszej kadry Justyna Łysiak, a w Stambule trwa finałowe spotkanie Mistrzostw Europy. Gospodynie, Turczynki grają z Włoszkami. Po 2 setach jest remis 1-1 w trzeciej partii, także remisowo. Jak

0: Jež mi tutaj, no bylo to také gluvné, také to moto před tým mečem, že ideme zlámať tú série dzisiaj.
1: Mówił trener Górnika Michał Gašparik, a dziś jeszcze mecz Jagiellonii ze Śląskiem Wrocław. W Premier League trwają derby Londynu, Arsenal gra z Chelsea. To też pojedynek hiszpańskich szkoleniowców Mikel Artety i Xabiego Alonso. Jak na razie lepiej radzi sobie ten pierwszy, dlatego że Arsenal w 73 minucie gry prowadzi 2-1 z Chelsea.
2: Paulina Sawicka, dobry wieczór, tu RMF w trasie.
3: Brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gazetach.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Stłuczka trzech samochodów osobowych na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Droga jest zablokowana. Jeśli jesteście w trasie, uważajcie. Potem pod lupą faktów ceny ubezpieczeń OC samochodów. Będą też fakty sportowe, w nich seria zwycięstw Lecha Poznań w piłkarskiej ekstraklasie. Zablokowana jest droga krajowa nr 11 w Wielkopolsce. Trzy samochody osobowe zderzyły się w Środzie Wielkopolskiej. Chodzi o trasę Środa-Kurnik. Z utrudnieniami musicie się liczyć jeszcze przez godzinę. 624 zł. Tyle obecnie przeciętny polski kierowca musi zapłacić za ubezpieczenie OC. To mniej niż w ubiegłym roku. Takie są wyliczenia portalu rankomat.pl. Liderem zestawienia marek najdroższych do ubezpieczenia pozostaje niemieckie BMW. Ale podium uzupełnia do niedawna egzotyka, czyli marki chińskie.
2: Z jednej strony mamy chińskie marki w czołówce, jeżeli chodzi o najdroższe oferty, ale z drugiej strony wśród tych 20 marek, które badaliśmy, 7 najtańszych to są właśnie marki chińskie.
1: Ekspert portalu rankomat.pl Jarosław Sadowski przypomina, że kluczowe dla ostatecznej ceny OC są inne kryteria.
2: Profil kierowcy, jego historia ubezpieczenia, czy były jakieś szkody, czy też nie. Oczywiście też parametry samochodu, nie tylko marka, ale także inne elementy. Na przykład wiek kierowcy ma ogromne znaczenie i on bardzo może zmienić właśnie wysokość OC. Szczególnie w przypadku młodych kierowców właśnie ten koszt ubezpieczenia jest zdecydowanie wyższy.
1: Istotne jest też miasto. Statystycznie najdroższy jest Wrocław, a najtańsze Opole. Różnica wynosi ponad 200 zł.
3: O co biega? Słuchaj faktów RMF FM.
1: Kilka tysięcy osób rywalizowało dziś na trasie Poland Business Run. Pięcioosobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje pokonywały trasy wokół krakowskich Błoni. To połączenie sportu, aktywności fizycznej i najważniejszego aspektu – pomocy dla osób z niepełnosprawnościami po utracie kończyn.
4: Udało się, tak, jestem z siebie dumna i mega emocje. W ogóle pierwszy raz biegnę, ale super, super, naprawdę. Pogoda idealna, więc ekstra.
5: Dlaczego warto?
4: Właśnie dla tych emocji, chyba czuć taką euforię, nawet jak się nie ma siły, to ci wszyscy ludzie po prostu doładowują na trasie i jest super, polecam.
5: I przy okazji aspekt pomagania.
4: Tak, dokładnie, to jest najważniejsze w tym wszystkim, że można coś fajnego zrobić dla innych.
6: Ogólnie u mnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ firma, w której poprzednio pracowałem, gdzieś zanim ruszyły zapisy, zorganizowała takie spotkanie dla całej firmy i zaprosili Natalię Partykę. Opowiedziała trochę o tym, jak fundacja tam jej pomagała i tak dalej. I jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, ale dobra, bardzo fajna inicjatywa, odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę, nie?
1: Usłyszał od uczestników reporter RMF FM Paweł Konieczny. Właśnie teraz w wielu polskich miejscowościach trwają dożynki. Bohaterkami tym imprez są panie z kół gospodyń wiejskich. To one dbają o to, żeby na stołach pojawiły się lokalne przysmaki i to one wiedzą, jaki to ogrom przygotowań.
7: Zazwyczaj zaczynamy koło środy, czwartku.
8: Staramy się, żeby to rzeczywiście było przygotowane na czas i bardzo świeże.
7: Fasolkę po bretońsku, pierogi ruskie, pierogi z kaszą gryczaną, placki ziemniaczane.
8: 14 rodzajów. Ciasta.
9: Chciało wam się tyle piec?
8: Każda z pań piecze inne ciasta.
10: Zaczęłyśmy tak naprawdę od czwartku.
9: Od czwartku przy garach?
10: Tak.
9: Były zarwane nocki?
7: Ostatnie trzy, tak, zdecydowanie. 3-4 dni mamy takie pracowite garnkowe.
8: Garnki, garnki i jeszcze raz garnki.
1: Przyznają panie z kół gospodyń wiejskich działających w podlubelskiej gminie Głusk. Rozmawiał z nimi nasz reporter Dominik Smaga.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na początek faktów sportowych, tym razem piłka nożna, a zaprasza Wojciech Marczyk.
11: Piąta z rzędu ligowa wygrana Lecha Poznań. Mistrz Polski pokonał 1-0 Raków. Drużyna z Częstochowy po 6 rozegranych meczach ekstraklasy ma na koncie 0 punktów. Wiele wskazuje na to, że już w przyszłym tygodniu dojdzie tam do kolejnej zmiany trenera. A za niespełna kwadrans początek meczu w Białymstoku. Jagiellonia podejmie Śląsk. W trochę lepszych nastrojach do meczu podejdzie zespół z Wrocławia, który w czwartek awansował do kolejnej rundy Pucharu Polski, a Jaga przegrała ligowe starcie z Lechem.
12: Fizycznie
11: będzie będziemy na tym samym poziomie. Oni oczywiście grają u siebie. Wiemy, z kim gramy i gdzie. Wiemy, że są jedną z drużyn, która chce wygrać Ekstraklasę. Mówił o Jagiellonii trener Śląska Ante Simundza. Piłkarskie derby Londynu dla Arsenalu. Zespół Mikaela Artety pokonał 2-1 Chelsea, a reprezentacja Polski w piłce nożnej sześcioosobowej kończy Mistrzostwa Świata w niemieckim Essen z brązowymi medalami. Biało-czerwoni w meczu o trzecie miejsce turnieju pokonali dziś 6-0 reprezentację Chorwacji.
12: Celowaliśmy w złoty medal, bo w obronę tytułu. Niestety

Wybierasz gorące hity? A może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne Przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM,
1: które zaprasza Anna Bachowska.
2: Zakończenie wojny na Ukrainie jeszcze przed zimą? Pracują nad tym Stany Zjednoczone. To zapewnienie wysłanników amerykańskiego prezydenta do Moskwy i Kijowa. Paraliż ruchu lotniczego w Indonezji, powodem erupcja wulkanu. Siatkarki z Turcji, mistrzyniami Europy. O tym w faktach sportowych w RMF FM. Stany Zjednoczone pracują nad tym, by wojna skończyła się przed zimą, ale nie ma na to gwarancji. Takie są wnioski po dzisiejszych rozmowach pokojowych w Kijowie z udziałem wysłanników amerykańskiego prezydenta Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Jest to problem, którego rozwiązanie jest niezwykle ważne i warte podjęcia wysiłku. Nie chodzi tylko o to, żeby ustalić, jak zakończyć obecną wojnę, ale także o to, jak stworzyć odpowiednie warunki i rozwiązania dla długoterminowego, trwałego pokoju, mówił Kushner. Amerykańscy negocjatorzy przybyli do Kijowa po jednodniowej wizycie w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem.
3: Świat nie ma wolnego. Słuchacie faktów RMF FM.
2: Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie na wschodzie kraju. Łączymy się z wysłanniczką RMF FM Anną Pałamar, która jest w Magdeburgu. Witaj, Aniu. Co mówili ci mieszkańcy po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników?
4: Zwolennicy AfD są z tego wyniku bardzo zadowoleni. To dla nich historyczne zwycięstwo. W tym momencie istnieje po prostu jedyna alternatywa, aby zmienić obecną politykę AfD. Dzisiejszy dzień to dla mnie zwycięstwo. Przeciwnicy AfD, z którymi rozmawiałam w Magdeburgu, mówili mi, że ten wynik mocno rozczarowuje, ale nie zamierzają się poddać. Będziemy po prostu walczyć dalej, nie poddamy się, nadal będziemy głośnym głosem sprzeciwu, silnym centrum politycznym, silną lewicą. Będziemy się temu sprzeciwiać zawsze, gdy będzie to możliwe i konieczne. Przypomnę, prognozy wskazują, że AfD uzyska około 44% głosów. Oficjalne wyniki poznamy jutro rano. Z Magdeburga Anna Pałamar.
2: 5 lotnisk w Indonezji, w tym główny port w Dżakarcie, zawiesiło działalność z powodu chmury pyłu po erupcji wulkanu Anak Krakatau. Odwołano ponad 200 rejsów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych. Turyści są zdezorientowani. Spróbuję z kimś porozmawiać, może dowiedzieć się czegoś nowego. Jeśli powiedzą, że lot został odwołany, myślę, że spróbuję znaleźć hotel w Dżakarcie i przyjechać tu jutro. Sam nie wiem. Do erupcji doszło przedwczoraj. Słup pyłu osiągnął wysokość do 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry. Coraz więcej podróżujemy nie tylko latem, ale też jesienią. Dlatego warto wcześniej przygotować się do podróży. Lekarze przypominają, aby przed wycieczką w egzotyczne kraje nie odkładać odpowiednich szczepień na ostatnią chwilę.
5: I rzeczywiście pacjenci pytają, dopytują, przygotowują się. No zawsze oczywiście znajdą się tacy, którzy idą na żywioł i myślą, że jakoś to będzie. Większość widzę podchodzi do tego starannie, nie tylko o spakowaniu najpotrzebniejszych rzeczy, ale o odpowiednim przygotowaniu się, czy o szczepieniu myśli. Przede wszystkim szczepimy się przeciwko WZWA, czasami przeciwko polio, wściekliznie, przeciwko tężcowi, durowi brzusznemu, czyli tymi chorobami, które przenoszą, co tak jak mówiliśmy, drogą pokarmową, ale też i powiedzmy przez zwierzęta. No tak jak mówię, pewnie żółta febra, no to są rejony już szczególnie wyróżnione, które musimy, czasami pacjenci pytają też o profilaktykę przeciwmalaryczną.
2: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala w Poznaniu. Jaki jest najzabawniejszy żart świata? Odpowiedzi na to pytanie szukał brytyjski psycholog. Richard Wiseman przeprowadził jeden z największych eksperymentów dotyczących poczucia humoru. Internauci przesłali mu ponad 40 tysięcy dowcipów i wystawili im niemal 2 miliony ocen. Zwyciężył krótki żart. Jaki? Sprawdźcie na rmf24.pl.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Siatkarki Turcji obroniły tytuł mistrzyń Europy, a w RMF FM pora na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Turczynki pokonały w finale Mistrzostw Europy przed własną publicznością w Stambule. 3-2. Włoski mecz był bardzo zacięty i efektowny, no ale Turczynki okazały się w tiebreaku lepsze od reprezentacji Włoch. Polki niestety po 7 latach znów kończą Mistrzostwa Europy tuż za podium. Biało-czerwone w meczu o brąz były w stanie reprezentacji Serbii urwać jedynie seta i ostatecznie przegrały 1-3. Polki na turnieju w Stambule przegrały jedynie 2 spotkania, półfinałowe i te o brąz.
7: Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, nie potrafiłyśmy starczyć by tam jeszcze więcej, żeby pokonać naprawdę te potęgi.
6: Mówiła Magdalena Jurczyk-Środkowa. Naszej kadry zaglądamy teraz na korty w Nowym Jorku. Do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open awansowała Aryna Sabalenka. Liderka światowego rankingu pokonała 6-4, 6-3 Amerykankę Taylor Townsend. O awans do ćwierćfinału gra Carlos Alcaraz. Hiszpan prowadzi 1-0 w setach z Tomim Paulem ze Stanów Zjednoczonych. Alcaraz pierwszego seta wygrał 6-4. Trwa druga partia, w której Alcaraz prowadzi 1-0. Na koniec jeszcze motorsport. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk po rajdzie Walii stracili szansę na obronę tytułu mistrzów Europy. Tytuł mistrza starego kontynentu zapewnił sobie drugi w tym rajdzie Finn Temu Suninen. Polska załoga zakończyła rywalizację na trzeciej pozycji.
8: Dzisiaj od rana były takie wariacje pogodowe. Standardowo najechaliśmy na wypadek.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
1: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: A przy mikrofonie Anna Pachowska.
2: Dwudniowe rozmowy w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie bez przełomu. Wysłannicy amerykańskiego prezydenta wczoraj byli w Moskwie, a dziś w Kijowie. Kolejny zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto dziś został doprowadzony do prokuratury. W faktach sportowych w RMF FM piłkarska ekstraklasa. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i Moskwie. Byli tam przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dziś rozmawiali z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełańskim. Wczoraj spotkali się z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem. Szukamy dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu, a nie militarnego. I właśnie tego zawsze szuka prezydent Trump. I dlatego Jared i ja tu jesteśmy. Podkreślił Witkoff, to była pierwsza wizyta w Kijowie amerykańskich negocjatorów, którzy od zeszłego roku są zaangażowani w rozmowy o pokoju między Rosją a Ukrainą. Zatrzymany wczoraj w sprawie afery Zonda Krypto Roman Rzet został dziś doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach i odpowiadał na pytania śledczych. Jak przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek w TVP Info, przesłuchanie zapewne będzie kontynuowane jutro. Odpowiedzialnością za aferę przerzucają się politycy partii rządzącej i opozycji.
3: Jeśli tak dalej pójdzie, to Jarosław Kaczyński będzie miał problem z ułożeniem listy do przyszłego parlamentu, bo coraz bardziej dotyczy to czołowych działaczy i czołowych polityków PiS-u.
2: Komentuje Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Opozycja przypomina z kolei o swoich pomysłach na wyjaśnienie tej afery.
4: Zaproponowaliśmy przede wszystkim komisję śledczą i to jest sposób na to, żeby tę sprawę wyjaśnić od A do Z, żeby po kolei pokazać, jakie były losy tych spraw w prokuraturze, dlaczego one były umarzane.
2: Tłumaczył Janusz Cieszyński z Rozwoju Plus. Polityka wróci o poranku tuż po siódmej. Na pytania Piotra Salaka w Faktach i w Radiu RMF 24 odpowie Ignacy Niemczycki, wiceminister spraw zagranicznych. A dwie minuty po ósmej gościem porannej rozmowy będzie minister energii Miłosz Motyka. Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego. Czekamy też na wasze pytania na stronie rmf24.pl.
5: Tych faktów nie można pominąć.
2: Na koniec faktów zaglądamy do Dominowa koło Lublina, jednej z wielu wsi, w których odbywają się dzisiaj dożynki. Tradycyjnie częścią tych imprez są wybory najpiękniejszego wieńca. Ozdobne konstrukcje ze zbóż i kwiatów są tworzone przez koła gospodyń wiejskich, które niemal od razu zaczynają przygotowania do budowy wieńców na przyszły rok.
6: Jak tylko kończy się rok, planujemy już, co zrobimy na następny rok.
7: To zaczyna się już zimą, to jest bardzo dużo pracy, dużo przygotowań. Samo robienie wieńca zajmuje około 3-4 miesięcy. Oczywiście musi być najpierw pomysł, a potem odpowiednia ilość wszelakiego płosa, zboża. Trzeba cały zapas przygotować rok wcześniej.
8: Bo zboża nie mogą być dojrzałe bardzo.
9: Bo się obsypie.
8: Tak.
7: Przygotowanie już trzeba zacząć na początku roku.
9: 2 stycznia robicie zebranie, co zrobimy na dożynki?
7: Nie, ale już tak z końcem lutego musimy zaplanować swoje urlopy.
8: To wszystko wymaga przygotowań.
2: Usłyszał w Dominowie reporter RMF FM Dominik Smaga. Nowe fakty już o 23:00 przygotuje je i przedstawi Karol Płaczkiewicz, a ja życzę wam dobrego wieczoru.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczek.
10: A zaczynamy od ostatniego dziś meczu w piłkarskiej ekstraklasie. Jagiellonia na własnym stadionie gra ze Śląskiem Wrocław. 87. minuta meczu. Jagiellonia prowadzi 2-1, a jutro dwa spotkania kończące siódmą kolejkę. O 18:00 w Krakowie Wieczysta zagra z Zagłębiem Lubin. Beniaminek do tej pory ma na koncie tylko jedną wygraną i zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Nowy szkoleniowiec Wieczystej, Żeliko Kopić, który pracę rozpoczął od 2 porażek, ma jednak wpłynąć na grę zespołu, zaznacza dyrektor sportowy Wieczystej Sławomir Pesz.
11: Teraz w pierwszym roku nie chcemy grać super atrakcyjnie, strzelać dużo goli, ale też tracić ich nie wiadomo ile, tracić punkty i finalnie spaść z ekstraklasy, no w ogóle nam się to nie marzy. Wolałbym teraz trochę zagrać pragmatycznie parę meczów, ale pozdobywać tych punktów na jesień.
10: A jutro wieczorem w Szczecinie Pogoń podejmie Wisłę Płock. Przemysław Frankowski z bramką w lidze francuskiej. Reprezentant Polski zdobył gola dla Rennes w wygranym 2-1 meczu z Angers. Asystę przy golu Frankowskiego zanotował inny nasz reprezentant Sebastian Szymański. Carlos Alcaraz coraz bliżej awansu do ćwierćfinału Wielkiego szlemowego US Open. Hiszpan wygrał dwa sety w starciu z Amerykaninem Tommy Paulem 6-4, 6-3, no a w trzeciej partii prowadzi 2-1. Na koniec jeszcze motorsport. Po 60 latach włoski kierowca, znów najlepszy w wyścigu Formuły 1 na torze Monza. Tej sztuki dokonał Kimi Antonelli. Kierowca Mercedesa wygrał dziś wyścig Formuły 1 Grand Prix Włoch. Sukces tym większy, że Włoch wyścig rozpoczynał z końcówki stawki.
12: Forza Kimi! Forza Kimi!
10: I właśnie z tego powodu Włoch sam nie mógł uwierzyć w swój sukces. Antonelli dzięki wygranej umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej mistrzostw i ma już 66 punktów przewagi nad drugim kolegą z zespołu, George'em Russellem.
13: I ponownie jesteśmy z wami, Daniel Dyk
14: i Kamil Barnowski. Za moment wracamy do tragicznej sprawy.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Poznać szczegóły faktów, a przedstawi je Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, zapraszam. Rozmowy amerykańskich wysłanników z Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem bez przełomowych deklaracji. O tym na początek. Później wypadek samolotu transportowego na lotnisku w Miami. Maszyna uderzyła w wiele pojazdów. Będą też porady dla osób, które jesienią szukają słońca. Lekarze przypominają o szczepieniach. Bez przełomowych deklaracji zakończyły się rozmowy w Kijowie i Moskwie. Byli tam przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Dla nas bardzo ważne jest zrobienie wszystkiego, aby ta wojna się zakończyła. Wszyscy jesteśmy po tej samej stronie. Wszyscy bardzo chcemy, żeby nie było wojny, żeby nie było cierpienia, żeby nie ginęli ludzie, żeby ta wojna zakończyła się sprawiedliwie, sprawiedliwym pokojem dla nas wszystkich. Mówił tuż przed spotkaniem prezydenta Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Wczoraj wysłannicy prezydenta USA byli w Moskwie, gdzie odbyli 3-godzinną rozmowę na Kremlu z Władimirem Putinem. Samolot transportowy Boeing wypadł z pasa po lądowaniu na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna, która przyleciała z Puerto Rico, uderzyła w wiele pojazdów w pobliżu lotniska i stanęła w ogniu. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 60 zastępów straży pożarnej. Na razie nie ma informacji o poszkodowanych. Według amerykańskich mediów samolot należał do Amazona. Federalna administracja lotnictwa czasowo wstrzymała operację na lotnisku. Przyczyna wypadku nie jest jeszcze znana. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec zdecydowanie wygrała wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt w Niemczech. Według wyników Exit Poll ugrupowanie zdobyło około 44% głosów. Na drugim miejscu znalazła się CDU z wynikiem 18,5%. Wynik wyborów skomentował premier Donald Tusk. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS, napisał na platformie X szef polskiego rządu. Nie wiadomo jeszcze, czy AfD będzie w stanie samodzielnie utworzyć rząd w landzie.
3: Lepiej posłuchaj tych faktów.
2: Kraje Azji Południowo-Wschodniej, Afryki Wschodniej oraz Karaiby to częste kierunki podróży dla tych, którzy jesienią szukają słońca. Lekarze przypominają, by przy okazji planowania jesiennego urlopu nie zapominać o szczepieniach przeciwko chorobom, z którymi na co dzień nie mamy do czynienia w Polsce.
4: Jeżeli wydajemy dość sporo pieniędzy, nie wyliczając nikomu oczywiście na egzotyczną wycieczkę, to warto dorzucić też trochę szczepień, żebyśmy potem nie cierpieli na miejscu albo nie zawlekli czegoś do domu, czyli tutaj do Polski. Większość szczepień jest zalecanych, to zwłaszcza to są choroby przewodu pokarmowego, czy ewentualnie gdybyśmy byli ryzyko pokąsania przez zwierzęta. Są oczywiście takie szczepienia, bez których jak na przykład przeciwko żółtej febrze do pewnych krajów nie wjedziemy w ogóle i to są już obligatoryjne szczepienia, to są oczywiście te kraje są wymieniane, no i wtedy wiadomo, że musimy takie szczepienia koniecznie zrobić.
2: Mówi lekarz Eryk Matuszkiewicz ze szpitala imienia Raszei w Poznaniu. Podróże to jedno, a teraz polska rzeczywistość pogodowa. Ponad 2 tygodnie zostały jeszcze do pierwszego dnia kalendarzowej i astronomicznej jesieni. Za to jesień meteorologiczna trwa już od prawie tygodnia, bo rozpoczęła się 1 września. W faktach sprawdzaliśmy, czy czujecie już, że zmienia się pora roku.
5: Zdecydowanie czuć, że jesień idzie, ale jeszcze powietrze dość gęste.
6: I gdzie panie czują, że ta jesień jest blisko?
5: Rano, jak się wyjdzie i się oddycha, to już jednak zmieniło się powietrze. Już gdzieś jest wiatr chłodniejszy, inna temperatura.
7: Bardzo się cieszę. Tak, jestem jesieniarą. No. Nie mogę się doczekać. W ogóle liście jak spadają, deszcz jest fajny, jest tak spokojnie i herbatę można pić ciepło.
6: Ciepłą herbatę latem też można pić.
7: Nie można, bo jest za ciepło.
2: A podobno najlepiej chłodzi. A te głosy od mieszkanek Warszawy zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. To wszystko na teraz. Fakty w RMF FM wracają punktualnie o północy. Już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

poranek lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Co najmniej 5 osób zginęło w wypadku samolotu w Miami na Florydzie. Te informacje podają lokalne władze. Polska jest za ośrodkami dla migrantów poza Unią Europejską. Nie chce ich jednak organizować. O szczegółach powie nasza korespondentka. W tych faktach będziemy też w Poznaniu. Tam odbył się wczoraj Targ Dobra. Co najmniej 5 osób zginęło w katastrofie samolotu transportowego Amazona, podają władze. Przypomnijmy, samolot transportowy Boeing wypadł z pasa po lądowaniu na lotnisku w Miami na Florydzie. Maszyna, która przyleciała z Puerto Rico, uderzyła w wiele pojazdów w pobliżu lotniska i stanęła w ogniu. W akcji gaśniczej uczestniczy ponad 60 zastępów straży pożarnej. Polska popiera ideę tworzenia poza Unią Europejską ośrodków dla migrantów nie mających prawa pobytu w Unii, ale nie zamierza brać udziału w ich organizacji. Jak przekazał korespondentce RMF FM w Brukseli wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk, nasz kraj oczekuje na szczegółowe propozycje w tej sprawie. Jakie są polskie argumenty?
2: Polska ma przede wszystkim pragmatyczne podejście, popiera inicjatywę, ale nie chce się angażować w tworzenie infrastruktury, z której sama nie zamierza korzystać. Polska ma inną sytuację migracyjną niż Niemcy, Austria, Holandia, Dania czy Grecja, które w piątek zdecydowały o tworzeniu takich ośrodków już od przyszłego roku. To właśnie te państwa mają dużą liczbę osób, które po odmowie azylu pozostają na ich terytorium i których powrót jest trudny. Dla Polski ważniejsze jest uszczelnienie granicy i uzyskanie na poziomie Unii możliwości czasowego ograniczania prawa do składania wniosków o ochronę międzynarodową.
1: O czym informowała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Ten temat wróci jeszcze w dzisiejszych nocnych faktach RMF FM. Europejski przemysł może stracić około 300 tysięcy miejsc pracy do końca przyszłego roku, ostrzega The Guardian. Powodem ma być coraz większy udział chińskich producentów w europejskich łańcuchach dostaw. Zagrożona jest m.in. branża metalowa, która obawia się ograniczenia produkcji, inwestycji i utraty know-how. Dziś przed siedzibą Komisji Europejskiej w Brukseli odbędzie się protest. Jego uczestnicy pojawią się z 10 symbolicznymi trumnami, m.in. z hasłami miejsca pracy w przemyśle i europejskie fabryki. Europejscy producenci wskazują też na wysokie koszty energii, emisji CO2 i konkurencję z Chin. Turyści z całej Polski są świadkami przyrodniczej katastrofy w Roztoczańskim Parku Narodowym. W jego sercu, w zwierzyńcu, z powodu suszy całkowicie wyschły stawy echo. Mieszkające tam ryby zostały wyjedzone przez drapieżniki, ptactwo wodne nie ma już tam czego szukać, a obok plaży jest obszar zasychającego błota.
3: Wody nie widać w ogóle. Chcieliśmy zobaczyć, a tu nic z tego.
4: Z daleka przyjechaliście?
3: No jakieś 400 kilometrów niecałe.
5: Były stawy, będzie niestety pustynia.
6: Trochę smutne, to wszędzie tak się chyba dzieje. Powoli.
7: Koło Katowic niedaleko. To samo, brak wody.
8: My jesteśmy z Warmii Mazur, więc my to widzimy u siebie. Tak, są jeziora, które wysychają.
9: Z południa jesteśmy tam, okolice Bielska Białej. Tam ostatnio byłem na łódce, to brakuje dobrych 2 metrów wody normalnego poziomu.
10: W Krasnobrodzie, to samo w tym zalewisku, brakuje z metr wody.
1: Z odwiedzającymi stawy echo rozmawiał na plaży reporter RMF FM Dominik Smaga. Ponad 100 organizacji pozarządowych, 8 stref tematycznych, wystawy, pokazy, prelekcje dotyczące fundacji, stowarzyszeń oraz wolontariuszy. Na Placu Wolności w Poznaniu odbył się wczoraj Poznański Targ Dobra. To wydarzenie, na którym można było zapoznać się z działalnością różnych organizacji działających na rzecz drugiego człowieka.
11: W tych obszarach często zapomnianych, z osobami, które nie mają aż takiego wsparcia w wielu aspektach swojego życia, one dzisiaj tutaj spotykają się z poznaniakami, bo chcą głośno opowiedzieć o tym, co robią. Chcą się pokazać, chcą zainteresować sobą poznaniaków i swoimi działaniami. I myślę, że to jest w ogóle cudowne wydarzenie, bo często te organizacje działają w takiej trochę szarej strefie. Gdzieś właśnie w biurach podwórkowych, realizując projekty takie niszowe, oddolne. A dzisiaj tutaj, w takim ważnym miejscu dla Poznania, na Placu Wolności, mogą pokazać swoje działania i to, że każdy poznaniak może być wolny w tym obszarze i że może znaleźć swoją przestrzeń i wsparcie.
1: Mówiła Jadzia Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. I tu kończymy to wydanie faktów, kolejne punktualnie o pierwszej, a w nich Wielka Brytania i historyczne odkrycie na szkolnej wycieczce. Już teraz zapraszam.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. RMF Rock.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Telefon. Słuchaj tak jak lubisz. Czeka tu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. We'll be right back.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Cztery osoby są ranne po wypadku na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Te fakty zaczniemy od istotnych wieści dla kierowców. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ma za sobą rekordowe wakacje. W ciągu 2 miesięcy ratowano ponad 550 osób. Będą też komentarze europejskich polityków po niemieckich wyborach parlamentarnych w Saksonii-Anhalcie. Uwaga kierowcy na Krajowej 12 w Wielkopolskiem. Na odcinku Leszno-Gostyń w pobliżu miejscowości Krzemieniewo zderzyły się dwie osobówki. W tym wypadku 4 osoby zostały ranne. Na miejscu wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w ciągu 2 miesięcy udzieliło pomocy ponad 550 osobom. To najwięcej w historii letnich akcji. Jak podkreśla ratownik Grzegorz Kubicki, nowoczesna technologia odgrywa coraz większą rolę w działaniach ratowniczych w górach.
2: Wykorzystywanie dronów w różnych działaniach bardzo nam pomaga i faktycznie braliśmy udział w takich nietypowych działaniach, właśnie jak ten pożar tego drzewa, czy też właśnie dostarczenie AED do nagłego zatrzymania krążenia na szlaku. I to na pewno będzie ewoluowało cały czas tutaj. Staramy się trzymać rękę na pulsie, testujemy nowe technologie i bardzo one są na pewno pomocne. No i będziemy je oczywiście wykorzystywać w przyszłości. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na ilość osób ratowanych z użyciem śmigłowca. No wiemy, że ten nasz śmigłowiec już jest prawie na emeryturze, a jednak te działania, gdzie śmigłowiec jest potrzebny, wzrosły o 80% w tym roku w stosunku do zeszłego.
1: W wakacje aż 156 osób ratowanych było z udziałem śmigłowca.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W tym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić plan dotyczący mieszkań. Chodzi o rozwiązania w sprawie najmu krótkoterminowego, informuje nasza korespondentka w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino.
4: Propozycja przepisów ma pozwolić ograniczać najem krótkoterminowy w miejscach dotkniętych kryzysem mieszkaniowym. O tym, czy jest kryzys, mają zdecydować m.in. ceny mieszkań, dochody mieszkańców, liczba ludności oraz to, ile mieszkań jest dostępnych. Komisja Europejska idzie w podobnym kierunku, co polski rząd. Polska już szykuje podobne rozwiązania. Rząd chce dać gminom możliwość tworzenia stref, w których najem krótkoterminowy będzie ograniczony lub całkowicie zakazany. Natomiast unijne przepisy muszą jeszcze zostać uzgodnione przez państwa członkowskie Unii i Parlament Europejski.
1: Wynik AfD w wyborach parlamentarnych w Saksonii-Anhalcie wywołał reakcję europejskich polityków. Lider skrajnie lewicowej Francji, nieujarzmionej Jean-Luc Mélenchon, uznał zwycięstwo prawicowo-populistycznej partii za przejaw zaślepienia centrowej polityki w Europie. Jego zdaniem niemieckie plany rozbudowy armii są w tej sytuacji dla Francji nie do zaakceptowania. Z kolei lider skrajnie prawicowego hiszpańskiego Voxu, Santiago Abascal, określił wynik AfD jako nadzieję dla Europy i Niemiec. Według exit polu ZDF, AfD zabrakło jednego mandatu do samodzielnej większości w Landtagu. Historyczne odkrycie na szkolnej wycieczce. Jego autorami są uczniowie z elitarnej szkoły Gordonstone School, do której kiedyś uczęszczał król Karol III. Więcej na ten temat ma dla was nasz londyński korespondent Bogdan Fremorgan.
5: Maleńką wysepkę Słona, położoną w archipelagu Orkadów, zamieszkuje jedynie dzikie bydło. Ale wszystko wskazuje na to, że kiedyś okupowali ją Wikingowie. Podczas szkolnej wycieczki uczniowie natknęli się na pozostałości budowli, która niegdyś pełniła rolę świątyni, w tym na element uważany przez archeologów za fundament pogańskiego ołtarza. Badacze nie mają wątpliwości, że to jedno z najważniejszych odkryć w regionie w ostatnich latach. Pokazuje ono, jak głęboko ślady nordyckiej kultury wciąż są zakorzenione na północnych krańcach Szkocji.
1: Na zegarach 3 minuty po pierwszej, czas na pierwszą tej nocy rozmowę w faktach. Trwa tworzenie cyfrowej bazy danych, która obejmie wizualizację, dokładnie zeskanowane wymiary, a także nagrane brzmienie zgromadzonych instrumentów. Niezwykły projekt prowadzą badacze z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Przy pomocy tomografu komputerowego zbadano 146 skrzypiec, altówek i wiol miłosnych ze zbiorów muzeum. Wśród przebadanych instrumentów z kolekcji smyczkowej znalazły się pochodzące z XVII i XVIII wieku. Z doktorem Patrykiem Frankowskim z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
6: Całość jest wynikiem projektu zatytułowanego Polska kultura muzyczna w perspektywie europejskiej, źródła i kontekst. I ten projekt stworzył Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i przede wszystkim w tym projekcie archiwizowane są i digitalizowane zabytki, można powiedzieć, papierowe, to znaczy znaczy nuty, rękopisy z bardzo różnych miejsc, bardzo ważne kolekcje z 30 partnerów, a my jesteśmy pilotażowo jako próba właśnie taka digitalizacji, też pokazanie takiej wzorcowej, można powiedzieć, digitalizacji instrumentów muzycznych. I zakłada ona właśnie nie tylko tomografy, ale to jest, jesteśmy na tym etapie, ale również stworzenie modeli 3D z pełnym teksturowaniem oraz zarejestracja dźwięków wszystkich tych instrumentów. No i teraz jesteśmy, tak jak już wspomnieliśmy, na tym etapie tomografii. Mamy surowe dane, ponad 3 terabajty danych uzyskanych z tomografu, które teraz będzie trzeba oczywiście obrobić, przygotować, zrobić wymiarowanie i wszystkie właśnie wymagane elementy tego projektu. No i co będzie rezultatem? Przede wszystkim będzie, tak już wspomnieliśmy, będzie ten cyfrowy bliźniak, ale no, będziemy mieli pełną informację na temat tego, jak jest konstrukcja tego instrumentu, jakie są zmiany i jakie one przeróbki przechodziły w różnym okresie i tak dalej, i tak dalej. Będziemy mogli to wszystko ładnie również wymiarować z bardzo wysoką dokładnością, ponieważ same skany są z dokładnością 95 mikronów, czyli 0,095 mm, ale dokładność pomiarowa jest wyższa. Mamy dokładność pomiarową do 0,01 mm. Jest taka jest możliwość. No i to nam również da pewne wymiarowanie. To znowu umożliwi zrobienie komuś kopii tego instrumentu, przeanalizowanie też pod takim etapie badawczym, czyli da na przykład lutnikom możliwość dostępu do absolutnie wszystkich instrumentów w naszej kolekcji smyczkowej. Nawet będzie możliwe pobranie sobie pliku STL, czyli takiego pliku, który można właściwie na drukarkę CNC wrzucić i poszczególnych elementów wydrukowanie sobie jakieś formy i tak dalej, bo z różnych rzeczy korzystają lutnicy. No dodatkowo będziemy mogli też zrobić coś takiego, co się wykonuje w muzeum, to znaczy w tyflografiki, czyli powiedzmy modele danego obiektu, które służą jako pomoc edukacyjna, ale też jako na przykład pomoc przy zwiedzaniu dla osób niedowidzących, czyli mogą wziąć ten instrument do ręki, ten obiekt wydrukowany na drukarce, dotknąć poszczególne jego części. To jest coś tak, że mogą poznać dokładne wzorowanie obiektu, nie musząc go dotykać, co jest oczywiście z różnych powodów konserwatorskich problematyczne, ale to jest jakby wiele etapów, wiele możliwości, które daje nam taki sposób archiwizowania, digitalizowania naszych zbiorów.
7: Czyli z jednej strony to jest kwestia digitalizacji, ale z drugiej strony pokazanie historii tego instrumentu, pokazanie tego, jak on wygląda. Eksponat zamknięty w gablocie, ale można go również w inny sposób dotknąć, poczuć, zapoznać się z nim.
6: Tak, oczywiście. Tak pan mówi. Będzie to oczywiście dostępne na stronie internetowej. Będzie stworzona specjalna strona, gdzie będzie można wszystkie te etapy, wszystkie te elementy zobaczyć. Czyli będzie można rzeczywiście zajrzeć do środka poprzez te właśnie skany tomograficzne. Będzie można posłuchać brzmienia tych instrumentów. Będzie można zobaczyć różne zdjęcia, zobaczyć model 3D, obrócić go z każdej strony. Czyli każda właściwie osoba będzie mogła do tego z tym obiektem zapoznać się w taki sposób, na jaki leży

0: możemy bezinwazyjnie rzeczywiście sobie wszystko zobaczyć, wyśledzić sobie, już tak schodząc do takich, powiedzmy, ciekawostek, nie wiem, ślady, które bo są takie w tych instrumentach, któreśmy widzieli, które zostawiły kołatki, które żerowały w pewnym momencie na tym instrumencie, i czasami są takie instrumenty, które no, trzeba z nimi oprzeć się niezbyt łaskawie, no i sporo jest właśnie takich elementów, które można znaleźć nawet z mumifikowanym kołatkiem w środku.
1: To pokazuje, że muzeum dzisiaj to nie jest tylko to, co w gablocie, to nie jest tylko to, co w archiwum, ale to jest też działanie, to jest też digitalizacja tych zbiorów w zupełnie inny sposób niż do tej pory, niż same, no właśnie, skany dokumentów na przykład?
0: Tak, no myślę, że o to chodzi. Jakby jednym z takich głównych punktów muzealnictwa jest tworzenie jakby pełnego dostępu dla wszystkich użytkowników, no bo no to jest instytucja państwowa, więc powinniśmy jak najszerszemu gronu udostępnić. Niestety nie mamy takich powierzchni, żeby wszystkie instrumenty były na ekspozycji, bo nie oszukujmy się, na ekspozycji my mamy ponad 3000 obiektów, na ekspozycji mamy 600. Myślę, że 80% tej kolekcji smyczkowej jest w magazynie, a nie na ekspozycji, no ale dzięki temu właśnie one będą wszystkie dostępne, no myślę, że w bardzo dokładny sposób, bo to będzie można sobie, no czasami jeżeli no na pewno zrealizujemy te wszystkie etapy, no to przyjrzenie się aż tak blisko instrumentowi prawie jest niemożliwe, trzeba się umawiać i też zawsze nie można, także tak myślę, że to jest kierunek, którym muzealnictwo też powinno iść, żeby rzeczywiście móc udostępnić wszystkie zbiory, to jest to na pewno też ekonomiczniejsze stworzenie strony, pokazanie wszystko właśnie w takich warunkach niż rozszerzanie muzeów. Wiadomo, można zmieniać ekspozycje i tak dalej, robić wystawy, to są fantastyczne rzeczy, ale to jest, mówię, na jakiś czas, tak? To są dosyć wyjątkowe, wtedy możemy przyciągnąć jakby zwiedzających, pokazać im troszeczkę jakby w innym kontekście dane instrumenty, ale no takie działania umożliwiają jakby no dostęp nawet na co dzień, jeżeli ktoś chce na przykład sięgnąć albo już nie musi pisać o kwerendę do muzeum, no bo wszystko właściwie jest i może sobie sam zbadać, przeszukać, wyszukać tego, na czym mu zależy, i myślę, że to jest bardzo, bardzo duża rzecz i bardzo się cieszymy, że w ogóle ta współpraca z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina umożliwiła aż tak szeroką digitalizację naszych zbiorów.
1: Co przed nami? Czy już jakieś daty, kiedy będziemy mogli to zobaczyć? Czy kolejne instrumenty będą, albo są w planie, są pomysły, żeby też badać dalej?
0: W tej chwili jesteśmy na etapie, że tak wspominałem, skończyliśmy skany skrzypiec, altówek i wiol miłosnych, ponieważ to nam się zmieściło do tego największego tomografu. Jest teraz przed nami jeszcze kolejny etap skanowania, tym razem wiolonczele i viola da gamba, które nam się nie zmieściły w tomografie, i teraz szukamy partnera, jesteśmy na etapie partnera tym razem z medycyny, ponieważ no, jedynie na medycznym tomografie możemy zmieścić w tej chwili w Polsce taki instrument. To jest kolejny etap. Później myślę, że na początku przyszłego roku będziemy robili właśnie no już taką, będziemy nasze modele teksturowali i właśnie to jest kolejny etap. Pod koniec 2027 powinniśmy zacząć nagrania, a całość powinna być udostępniona w drugiej połowie 2029 roku.
2: Tłumaczył w rozmowie z naszym reporterem dr Patryk Frankowski z Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje. Latino. Chill out. Relax. I wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Rock. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Steve Witkoff i Jared Kushner opuścili Kijów. Rozmowy z przedstawicielami Rosji i Ukrainy nie przyniosły przełomowych deklaracji. 228 małżeństw jednopłciowych oficjalnie uznanych w Polsce. Reporterzy RMF FM dotarli do danych. Krakowskie Błonia opanowali wczoraj biegacze. Rywalizowali w szczytnym celu. Bez przełomu po rozmowach amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie Steve Witkoff i Jared Kushner wracają do Waszyngtonu bez przekonania, że wojna zakończy się przed zimą. Amerykanie mówią o konstruktywnych rozmowach i nowych pomysłach, które mogą doprowadzić do wznowienia negocjacji między Rosją a Ukrainą. Na razie nie ma jednak ani zawieszenia broni, ani konkretnego porozumienia pokojowego. Największe problemy pozostają te same. Chodzi przede wszystkim o kwestie terytoriów i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Kushner przyznał, że Stany Zjednoczone pracują nad zakończeniem wojny przed zimą, ale zastrzegł, że nie ma takiej gwarancji. Znaczenie rozmów podlega przede wszystkim na tym, że ponownie działa kanał dyplomatyczny. Wicepremier Włoch Matteo Salvini pogratulował AfD zwycięstwa w wyborach Saksonii-Anhalcie. Lider prawicowej ligi ocenił, że wynik prawicowo-populistycznego ugrupowania to dowód, że inna Europa jest możliwa. Jego zdaniem Niemcy pokazali silną wolę większego zmiany bezpieczeństwa i ochronę miejsc pracy. AfD zdobyła w wyborach 44% głosów. Według exit polu stacji ZDF AfD zabrakło jednego mandatu do samodzielnego większości w Landtagu.
2: Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
1: W Polsce jest już 228 oficjalnie uznanych przez państwo małżeństw jednopłciowych. Reporterzy RMF FM dotarli do pierwszych statystyk dotyczących transkrypcji, czyli uznania w Polsce zagranicznych aktów małżeństwa. Jak dokładnie wyglądają te statystyki? O tym Krzysztof Berenda.
3: W tej chwili w Polsce oficjalnie i formalnie zarejestrowanych jest 88 małżeństw kobiet i 140 małżeństw mężczyzn. Chodzi o śluby zawarte przez Polaków za granicą. Do niedawna państwo polskie nie uznawało takich małżeństw. Stopniowo to zaczęło się zmieniać, a najbardziej zmieniło się 2 tygodnie temu, dokładnie 23 sierpnia. No bo wtedy wdrożone zostały nowe wzory aktów małżeństwa, w których małżonkami już nie muszą być kobieta i mężczyzna, tylko mogą być same dwie kobiety albo samych dwóch mężczyzn. Jak ustaliliśmy, przez pierwszy tydzień obowiązywania tych nowych przepisów w Polsce zarejestrowano niemal setkę takich pełnoprawnych małżeństw jednopłciowych, dokładnie 98 i one mają taką samą moc prawną jak inne małżeństwa.
1: 2 minuty po 2 to są fakty w RMF FM. Kilka tysięcy osób rywalizowało wczoraj na trasie Poland Business Run. 5-osobowe sztafety reprezentujące firmy i instytucje pokonały trasę wokół krakowskich Błoń. To połączenie sportu, aktywności fizycznej i najważniejszego aspektu – pomocy dla osób z niepełnosprawnościami po utracie kończyn.
4: Udało się, tak, jestem z siebie dumna i mega emocje. W ogóle pierwszy raz biegnę, ale super, super, naprawdę. Pogoda idealna, więc ekstra.
5: Dlaczego warto?
4: Właśnie dla tych emocji. Chyba czuć taką euforię, nawet jak się nie ma siły, to ci wszyscy ludzie po prostu doładowują na trasie i jest super, polecam.
5: No i przy okazji aspekt pomagania.
4: Tak, dokładnie, to jest najważniejsze w tym wszystkim, że można coś fajnego zrobić dla innych.
6: Ogólnie u mnie to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ firma, w której poprzednio pracowałem, gdzieś zanim ruszyły zapisy, zorganizowała takie spotkanie dla całej firmy i zaprosili Natalię Partykę. Opowiedziała trochę o tym, jak fundacja tam mi pomagała i tak dalej. I jakby to tak poskładałem, stwierdziłem, dobra, bardzo fajna inicjatywa. Odpuszczę moje kochane Tatry dzisiaj i pobiegnę, nie?
1: Usłyszał od uczestników nasz reporter Paweł Konieczny.
2: Fakty ze świata medycyny.
1: Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Chodzi o innowacyjny preparat, który niemal do zera może znacząco zmniejszyć ryzyko przerzutów. Jest to